powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Super FM. Pogoda.
1: Dobrze, to sprawdźmy, ile stopni w Szczecinie oczywiście, ile w naszym mieście i jak będzie. Czy będzie tak przyjemnie, jak było wczoraj? Bo wczoraj mieliśmy nawet 17 stopni i dużo słońca, dzisiaj 19 i też wiatr umiarkowany, bez opadów deszczu. Dzisiaj słabiej będzie wiać niż wiało wczoraj, a nawet cieplej niż wczoraj, bo 19, a nie 17 stopni. No, reasumując, po prostu to będzie przyjemny dzień.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zapraszam, Bartek Czatowicz.
1: Wiem, troszeczkę się zakołapućkałem w tej prognozie pogody, ale po prostu jest wcześnie. Dopiero minęła godzina 5:30, więc mam nadzieję, że dacie mi delikatną dyspensę. Bartek Czatowicz, za 29 minut będzie godzina 6:00. Rozpoczynamy. Miley Cyrus, David Guetta, BRO. Muzycznie już za chwilę. To będzie cudowny wtorek w Szczecinie.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: Let's go. Nowość w Super FM.

Jeszcze będzie pięknie i bero w Radiu Super FM. Za 19 minut będzie szósta. No tak, mam nadzieję, że to jest przesłanie do kibiców Pogoni Szczecin. Jeszcze będzie pięknie, szczególnie, że Pogoń Szczecin gra coraz lepiej. Portowcy pokonali 2-1 na wyjeździe Piast Gliwice. No i teraz kibice Portowców będą mieć dobre humory. Od rozgrywek Ekstraklasy nieco odpoczniemy. Przed nami przerwa na reprezentację. Portowcy wrócą do grania dopiero w październiku. A będą mecze reprezentacji Polski, biało-czerwonych. No ale my oczywiście czekamy na powrót Ekstraklasy. No i te mecze Pogoni, bo Portowcy naprawdę grają coraz lepiej. Jordi Sanchez, Darko Czurlinow zdobywają bramki. Patryk Dziczek dyryguje grą środka pola. Tych plusów w grze drużyny Oscara Garcia jest naprawdę dużo. No i trener Oscar Garcia przede wszystkim jak na razie wypala ten pomysł z Oscarem Garcią, a więc trzeba bić brawo, no i z ciekawością.

Bad Habits, czyli złe przyzwyczajenia, i Ed Sheeran w Super FM. Złe przyzwyczajenia, nie, my mamy dobre przyzwyczajenia, to znaczy, że rano w tygodniu słuchamy radia Super FM Szczecin. Jak na razie przejezdnie na ulicach miasta, bez utrudnień, w centrum i na obrzeżach. Jeżeli są miejsca trudne, dawajcie znać. Nasze linie telefoniczne są czynne całą dobę. 91 24 55.

0: Nelly Furtado. Nelly Furtado, no to jest fantastyczna muzyka, a będzie jeszcze lepsza po godzinie 6. Najpierw serwis informacyjny właśnie o 6 w Radiu Super FM.
1: Jest 6. Wiadomości Super FM.
2: Niespokojny wieczór przy wschodniej granicy, znów wysłano alerty. Wjechał hulajnogą w autobus, nastolatek nie przeżył. Zima w Tatrach, sypie śnieg, a temperatura spadła gwałtownie.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niespokojny wieczór we wschodniej Polsce. Przed 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. To z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wojsko poderwało też myśliwce. Przed północą poinformowano o zakończeniu akcji i braku zagrożenia na terytorium Polski. Na pilną prośbę strony amerykańskiej tymczasem wizyta szefa polskiego resortu obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma spotkać się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tragedii doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notesią na Kujawach. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
4: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń 13-latek poniósł śmierć na miejscu.
2: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, przyznaje unijny komisarz transportu Apostolos Tsitsikostas i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
5: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
2: Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. 4 mecze z 3 rywalami, 4 hotele i aż 5 stadionów licząc z treningowymi. Wczoraj w poniedziałek w Warszawie ruszyło 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze czekają podróże do Sztokholmu, Suchocina i Zenicy, ale pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną już 25 września w Warszawie. A już dziś o 18 mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Stawka to półfinał Mistrzostw Europy.
3: Super FM. Pogoda.
0: Jeszcze cieplej niż wczoraj. Tak będzie dzisiaj w Szczecinie. Nawet 19 stopni, bardzo dużo słońca, bez opadów deszczu i wiatr słabszy niż wczoraj. Tak, odczuwalna temperatura we wtorek to 15 stopni, a w środę, czyli jutro, nawet 16, 17, czyli takie powiewy lata jeszcze. Takie późne lato w Szczecinie i mówiąc szczerze, Szczecin wygląda o tej porze roku, ja uważam osobiście, najpiękniej.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Bo ja lubię te jesienne outfity troszeczkę, wiecie? Lubię, znaczy lato też lubię. Lubię wyjazdy w gorące miejsca, lubię. Ale te jesienne outfity, nasze szczecińskie, to też lubię, też lubię. Czy można powiedzieć, że jestem trochę jesieniarą? Chyba tak. Minęła godzina 6, słuchacie radia Super FM, już prawie 5 minut po 6. Brave, między innymi Madcon, Ray Dalton, Daria Zawiałow, Backstreet Boys. Rozgrzewamy się na resztę wtorku z Super FM.
1: Dzień dobry.

Witam serdecznie wszystkie jesieniary. Dzień dobry, tu Super FM. No jesieniary jesieniarami, ale jak jest tak zimno, jak teraz, to już jest przesada. Wiecie co? To jest ta najgorsza rzecz w jesieni, że rano, wcześnie rano jest naprawdę zimno, naprawdę chłodno. Poranny przegląd aktualności na antenie radia Super FM. Słodko-gorzki weekend szczecińskiego szczypiorniaka. Były derby Pomorza Zachodniego, a także debiut nowej hali. No i niestety dla kibiców szczecińskiej piłki ręcznej tylko jedno z tych spotkań zakończyło się zwycięstwem drużyny w granatowo-bordowych strojach. Mowa o piłkarzach ręcznych Sandra Spa Pogoni Szczecin, którzy na wyjeździe pokonali Gwardię Koszalin 32-23. Najlepszym strzelcem portowców był w tym spotkaniu Jakub Polok, który zapisał na swoim koncie 9 trafień, a odmienne nastroje panują w kobiecej drużynie, która w swoim pierwszym meczu w hali SDS 2-0 przegrała z Koroną Handball Kielce 19-29. Trzeba wyciągnąć mityczne wnioski. W następnych meczach Ligi Centralnej panie z SPR Pogoni Szczecin zagrają na wyjeździe z MTS-em Żory, a panowie z Sandra Spa Pogoni u siebie podejmą KPR Żukowo.

Matcon i Ray Dalton śpiewali o tym, żeby się nie przejmować. Don't worry. W Super FM. 18 minut po godzinie 6. Witamy Szczecin, ale witamy też region, bo w regionie także nas słuchacie. No i niezależnie czy w Szczecinie, czy w regionie, to rano jest po prostu chłodno, jest po prostu zimno. Doradzamy tym, którzy jeszcze nie wyściubili nosa z domu, żeby coś na siebie założyć. Najlepiej jakiś ciepły sweter albo bluzę na przykład. Ja założyłem bluzę taką pod szyję, taką z kapturem i było chociaż nieco przyjemniej. Nie wyobrażam sobie, co by było bez niej. Wam też polecamy, żeby się ubrać, szczególnie, że to początki jesieni, ale poprawię wam humory, bo dzisiaj po południu będzie naprawdę ciepło, nawet 19 stopni. Zresztą więcej o tym będziemy mówić o 6.30 w prognozie pogody.

0: Na zegarach zbliża się godzina 6:30, tak naprawdę już za chwilę, a już teraz prognoza pogody.
1: Super FM. Pogoda.
0: Troszeczkę podtrzymam Was na duchu. Dzisiaj po południu 19 stopni, dzisiaj w Szczecinie i regionie bardzo dużo słońca, teraz niby 10, ale przyznam szczerze, że ta odczuwalna temperatura, jak dla mnie przynajmniej, to jakby było minus 10, ale ujemne temperatury to dopiero przed nami, nie będziemy się wzajemnie straszyć, wręcz przeciwnie. Dzisiaj po południu, tak jak wspomniałem, 19, słońce bez opadów deszczu, jutro 18 stopni i tak samo dzisiaj, jak i jutro, wiatr umiarkowany.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, jeżeli chcecie zadedykować komuś piosenkę, żeby mu było łatwiej we wtorek rano, piszcie na Messengerze do radia Super FM. Dzwońcie 91 24 55. Kto ma do mnie numer telefonu, może napisać na WhatsAppie albo SMS-a i też spojrzę w ekran, obiecuję. Także czekam na te Wasze dedykacje. Minęła godzina 6:30, to jest poranne spotkanie w Radiu Super FM. Cześć, dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Informacje dla kierowców, dla tych, którzy jadą na poranną zmianę do pracy albo do lekarza na przykład. Teraz nie ma kolejek na ulicach Szczecina. Te drogi dojazdowe do centrum wyglądają dobrze. Podobnie w regionie droga ekspresowa S3 i autostrada A6. Także teraz głównym utrudnieniem dla kierowców będzie pewnie widoczność, noga z gazu. Rozglądamy się i pamiętajcie o tej zasadzie, która powinna nam przyświecać codziennie, że lepiej dojechać parę czy kilka minut później, niż w ogóle nie dojechać.

6:47. Halo, dzień dobry, cześć, witajcie. Wschód słońca trwa oczywiście coraz jaśniej w Szczecinie. My przeglądamy najważniejsze informacje z naszego miasta. Jedna z nich wyróżnia się niebieską elewacją, druga w ostatnich latach została rozbudowana o szklaną część. Wille przy Alei Wojska Polskiego 66 i 68 szukają nowych najemców. Mowa o zabytkach położonych między Placem Szarych Szeregów a ulicą Mickiewicza. O tym, że historyczna willa przy Alei Wojska Polskiego 66 jest na wynajem, informuje szyld na ogrodzeniu. W każdym razie jest tam bardzo dużo przestrzeni na prowadzenie działalności. Jeżeli wymarzyło wam się, czy marzy wam się, żeby w willi na co dzień funkcjonować, no to dwie takie wille szukają najemców. Oczywiście wartość się

0: To Maneskin w Radiu Super FM. Maneskin przed godziną siódmą, bo do godziny siódmej zostało 5 minut, już niecałe 5 minut. Będą wiadomości oczywiście, najważniejsze informacje z kraju i ze świata na 97,5. Następnie prognoza pogody na dzisiaj i na jutro. Powiem wam, ile będzie stopni, czy będzie padać i takie tam, no takie ważne rzeczy, jak się ubrać na przykład. Myślę, że to istotne około godziny siódmej, żeby wam było ciepło tu i ówdzie, a po siódmej muzycznie, albo nie powiem, nie będę wam mówić, kto wystąpi, ale będzie to niespodzianka.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Coraz bliżej finał procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Spotkanie w Pentagonie odwołane. Co z bazami USA w Polsce? Miliony euro w ścianach i podłogach. Służby znalazły je w domu pod Neapolem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. 315 do 329 km na godzinę. Z taką prędkością według biegłych mogło pędzić auto Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem.
3: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
1: Zwraca uwagę na słowa jednego z biegłych, pełnomocnik rodzin ofiary wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli ostatnimi osobami przesłanymi w procesie Sebastiana M. 7 października strony mają wygłosić mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Odwleka się sprawa stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ze względu na pilną prośbę Pentagonu zaplanowana na jutro wizyta w Waszyngtonie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została odwołana. Nowy termin spotkania jest ustalany, jak zapewnia jednak szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W sprawie baz w Polsce zabiegają równo rząd i prezydent. Sprawa jest na dobrej drodze.
4: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
1: Dziś między innymi o stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce obecny w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem. Mieszkańcy Lubelszczyzny tymczasem mają za sobą kolejne alerty związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wieczorem rozesłało je Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a przed północą zostały odwołane. A dziś na Lubelszczyźnie i w Małopolsce zawyją syreny. Najpierw w powiecie chrubieszowskim, tam ćwiczenia od 7, czyli od teraz do 9, potem od 10 do 12 w powiecie janowskim. Tam powtórka jutro o tej samej porze. Trening dziś też w Skawinie w powiecie krakowskim. W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Na w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało się nam stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. Taki skarb znaleźli włoscy karabinierzy podczas przeszukania mieszkania koło Neapolu, które okazało się skarbcem jednego z klanów Camorry. Mafijnego majątku pochodzącego głównie z handlu narkotykami strzegła kobieta. Gotówki było tak dużo, że funkcjonariusze musieli wrzucać ją do wiader.
2: Super FM. Pogoda.
6: Niby 10 stopni, a odczuwalna temperatura to 7, ale ja powiem wam, że byłem na chwilę, na moment przed Pazimem. Co prawda to było tuż po godzinie 6, ale było tak zimno, że nawet zapięcie się na ostatni guzik, na ostatni ząbek w zamku nic nie pomogło, mówiąc szczerze. Jest chłodno, jest to rześki poranek, po południu będzie już cieplej, bo 18 stopni dzisiaj po południu i słońce, tylko słońce przez cały dzień bez opadów deszczu, wiatr umiarkowany. Jutro wiatr będzie jeszcze słabszy i też 18-19 na termometrach po południu, czyli poranki trzeba przeżyć, a im dalej w las, tym będzie już tylko lepiej.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
6: Trzy minuty, 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, tu Super FM. Jak słyszeliście, ja nazywam się Bartek Czatowicz i tak naprawdę to jest trzecia godzina naszego spotkania, bo rozpoczynamy przecież od września, od 5.30. Razem będziemy do godziny 9. No i mam piosenkę, która wydaje mi się, odnoszę takie wrażenie, że może się przydać we wtorek rano, która podostrzy nieco atmosferę w samochodzie, w domu, w pracy, no gdzie tam jesteście, gdzie nas słuchacie, to myślę, że zrobi się cieplej, jak wybrzmi ta piosenka. Denzel, czyli You Spin Me Round w Super FM. Jedziemy!

Tak gra Radio Super FM.

To Britney Spears w Radiu Super FM w piosence pod tytułem Toxic, a za chwilę Rihanna. No być między Britney Spears a Rihanną na antenie, to jest dopiero coś. 10 minut po godzinie 7, dzień dobry, we wtorek, dzisiaj 22 dzień września. Kiedy zobaczyłem tę informację, że dzisiaj jest to święto, to aż, powiem wam szczerze, że złapałem się za głowę. Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu. Wiecie, co to oznacza? Że komunikacją miejską w Szczecinie można podróżować. Jak? Bezpłatnie. Nie trzeba płacić dzisiaj za komunikację miejską, za tramwaje, za autobusy. Tak jak co roku, biletów nie trzeba kasować. Właśnie we wtorek, 22 września, od minuty po północy do godziny 23:59 kasowniki i biletomaty we wszystkich autobusach i tramwajach powinny być zablokowane. Za darmo to jest bardzo uczciwa cena.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20, prawie 21 minut po godzinie 7. Kolejki w drodze do Estakady Pomorskiej, moi drodzy. Szok i trzeba stać. Trzeba stać na Gdańskiej już za mostem Pionierów tak naprawdę, albo prawie że na moście Pionierów. Pierwsze utrudnienia przed basenem górniczym, czyli z Prawobrzeża do centrum. Stoimy w długich kolejkach o tej porze. Węzeł Kijewo, tam też sporo samochodów, bo spotykają się ci z autostrady A6 z tymi z drogi krajowej numer 10, czyli szosy Stargardzkiej między innymi. Na Floriana Krygiera w stronę centrum też sporo samochodów. Nie ma tam jakichś poważnych utrudnień. Będzie lepiej pojechać Floriana Krygiera niż Estakadą Pomorską. To zdecydowanie. Jeszcze szczecińskie Gumieńce, tutaj klasyczek po prostu poranny, czyli ku słońcu, europejska Okulickiego.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: O, i to będzie piosenka poranna piękna, proszę bardzo. Grupa Queen. W Radiu Super FM.

0: Nikt nie budzi tak jak grupa Queen. Oczywiście Queen w Super FM. Dzień dobry, a już za chwilę wiadomości na naszej antenie.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Andrzej Kutys, dzień dobry. Na początek raport pogodowy. Mocno wiało w Szczecinie, wiało w regionie. U nas w mieście strażacy na szczęście nie mieli wiele pracy, ale jak informuje Dariusz Szach z Komendy Wojewódzkiej Straży, w województwie interweniowali.
4: W ciągu ostatniej doby strażacy w województwie zachodniopomorskim interweniowali 26 razy w związku z warunkami atmosferycznymi. Interwencje dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew i konarów z dróg, chodników oraz terenów publicznych.
3: Dzisiaj wiatr nie powinien nam w Szczecinie dokuczać. Prognoza pogody zresztą już wkrótce w Radiu Super FM.
5: Więcej na stronie super.fm.
3: Składają zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie skumulowanych kar w strefie parkowania i zapowiadają, że przechodzą do, tu cytat, ofensywy rozliczeń władz Szczecina. Zapowiedzieli radni opozycji z PiS. Krzysztof Romianowski tłumaczył, że według nich miasto jest zarządzane coraz gorzej. Marek Duklanowski wskazywał, że kompletnie nieprzygotowany Wydział Egzekucji w urzędzie jeszcze zasypie Szczecinian karami za parkowanie na dziesiątki tysięcy złotych.
6: Oni zaczną z powrotem wysyłać te skumulowane opłaty. Te 600 ponad dzisiaj osób, które jeszcze nawet nie wie o tym, że parkowało bez opłaty, bo im się skończył abonament, bo zaparkował nie w tym miejscu, bo coś zostało źle rozliczone.
7: I my przechodzimy do takiej pewnej ofensywy rozliczeń, jeżeli chodzi o władzę w Szczecinie. Proszę być przygotowanym na to, że będziemy przede wszystkim przeprowadzać szerokie kontrole w inwestycjach miejskich, w oświacie, w lokalach komunalnych.
3: Dodał Romianowski. PiS przypomina także, że złożyli już także zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań miasta dotyczących budowy bazy paliw w Podjuchach.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Szczecin Szczecinem, a mamy trzęsienie ziemi tuż za granicą. W lokalnych wyborach w Mecklenburgii wygrywa prorosyjska AfD, a w Berlinie Die Linke, też jawnie prorosyjska, rządząca CDU pod prokiem wyborczym w Landzie. I dzisiaj o tym Michał Kaczmarek będzie dyskutował w porannej rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Już gotowy w studiu. Dzień dobry, Michale.
8: Wszystko się zgadza. Andrzej też powiedział, jakie są zagadnienia wstępne i ostateczne w tej rozmowie, więc ja tylko dodam, że rzeczywiście będziemy rozmawiali o sytuacji przede wszystkim na pograniczu polsko-niemieckim. Bo co by nie mówić, AfD wygrywająca z 38% to jest sprawa tutaj niecodzienna i szeroko komentowana. Agnieszka Vanhoeven, ekspertka do spraw polsko-niemieckich, i Paweł Bartnicz, czyli przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta, jednocześnie dyrektor Euroregionu Pomerania, będzie z nami na żywo.
3: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
2: Super FM. Sport.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy już komplet ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając do zera w setach do 14, 13 i 22. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami. Bo już dziś mecz o awans do strefy medalowej, w teorii łatwiejszy niż oczekiwaliśmy, bo Niemcy niespodziewanie pokonali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
10: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych Mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury, jak można by sobie wyobrażać po imprezie takiej jak Mistrzostwa Europy. Także fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa, także na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Ale z drugiej strony też nie wyobrażamy sobie półfinałów Mistrzostw Europy bez reprezentacji Polski. Także zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
9: Meczy Polska-Niemcy 18, a pierwszy ćwierćfinał już o 15. Francja zagra z Rumunią. Polscy kadrowicze rozpoczną dzisiaj przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski z Widzewa Łódź i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Dziś pierwszy trening, a w piątek pierwszy mecz w dywizji B w Lidze Narodów. Na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejnych 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Kontrakt dla Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji. I jeszcze boks. Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, odpadła z Mistrzostw Europy w Sofii już po pierwszej walce. Do ćwierćfinałów awansowała wczoraj trójka naszych pięściarzy: Paweł Brach, Mateusz Urban i Michał Pierzchała.
2: Super FM. Pogoda.
11: Moi drodzy, jeżeli chodzi o pogodę w Szczecinie i temperaturę, liczbę stopni, teraz podobno 10. Wiem, że to nie jest najlepszy wynik, ale po południu będzie 18. Cały czas słonecznie i bez opadów deszczu. Jutro, czyli w środę, 19 kresek, także słońce piękne, przejrzyste, ba, nawet powiem błękitne niebo.
5: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
11: Ja nie będę przedłużać, powiem tak. 7:36, jest wtorek, 22 dzień września. Najlepsza muzyka w Radiu Super FM. Alcazar już teraz, a pomoc drogowa za chwilę. Bądźmy razem we wtorek. Dzień dobry.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Długie, długie kolejki na Ku Słońcu, Okulickiego, Europejskiej, Wrocławskiej, czyli stoją Gumieńce. Myślę, że standardowo o tej porze trzeba liczyć się z utrudnieniami. Nawet dłuższe kolejki od Mostu Pionierów w kierunku Estakady Pomorskiej. Poważne utrudnienia jadąc z prawobrzeża do centrum. Lepiej jest pojechać przez Zdroje, Batalionów Chłopskich i Podjuchy ulicą Floriana Krygiera i w ten sposób dostaniecie się na lewobrzeże Szczecina. A skoro o lewobrzeżu mowa, to wracamy na nie. I nie najgorzej, w ciągu Alei Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o północ naszego miasta, sporo samochodów na szosie polskiej, sporo samochodów też na Bogumińskiej. Czy to generuje teraz korki? Nie. Tamtędy jedziemy w miarę raz, dwa i niech już tak pozostanie. Przypominam, jeżeli są sytuacje trudne, takie niespodziewane, dzwońcie, dajcie znać innym kierowcom. 9-1-2-4-5-5.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Ach, co tam Kalifornia? Zachodniopomorskie, to jest region dopiero. Pomorze Zachodnie. Oczywiście to o Pomorzu Zachodnim śpiewali Snoop Dogg i Katy Perry w Super FM. Za 13 minut będzie 8. Ma być więcej pociągów ze Szczecina do Warszawy. I to wiecie co? Tych najszybszych. Do wyboru będą dwa nowe ekspresy, a łączna liczba połączeń do stolicy wzrośnie z 9 do 11. Tak wynika z planowanego rozkładu jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać od połowy grudnia, czyli tak naprawdę już za chwilę. Nowością będą dwa ekspresy Sedina oraz Krzywousty. Pierwszy wyjeżdżać będzie ze Szczecina o 7.46, a drugi o 9.45. I wiecie co? Oba pokonają trasę w nieco ponad 4 godziny i 15 minut. Znaczy do jednego albo do drugiego. Super FM. W 4 godziny i 15 minut ze Szczecina do Warszawy. Naprawdę, to łącznie z odprawą to będzie szybciej niż z samolotem, prawda? No bo jeszcze jak z Goleniowa policzymy trasę do Szczecina, no to pociąg staje się naprawdę bardzo atrakcyjny. Za 11 minut będzie godzina 8. Dzień dobry.

0: Serdecznie witam tych, którzy pędzą na godzinę ósmą do pracy albo do szkoły. Słuchacie radia Super FM w Szczecinie i regionie oczywiście, no bo wiem, że słuchacie w Gryfinie, w Nowogardzie, w Goleniowie na przykład, w Pyrzycach. Witam serdecznie wszystkich. W Chociwlu, o, na przykład. Chociwel też słucha radia Super FM. I dobrze, bądźmy razem już za chwilę. Wiadomości o godzinie ósmej.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar. Perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender. Oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Tajemnicza zbrodnia w Bukownie. Napastnikowi grozi dożywocie. Więcej syren oraz zabezpieczeń na granicy z Ukrainą to na Podkarpaciu. Będzie też prezydent.
2: Sam decyduje o tym, z kim się spotyka.
1: Zapewnia głowa państwa, a chodzi o doniesienia dotyczące płatnych spotkań.
3: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukowni i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
5: Broń krótka, tak?
4: Tak, mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Broń została przekazana do badań. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
1: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. Tylko prezydent odpowiada za swój kalendarz i za to, z kim się spotyka. Tak Karol Nawrocki komentuje doniesienia mediów o tym, że fundacja, która organizowała jego wczorajsze spotkanie z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, sprzedawała pakiety VIP, które miały gwarantować rozmowę z prezydentem.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
1: Podczas wizyty w Nowym Jorku prezydent ma także wystąpić na forum ONZ. Dziś rozpoczyna się zgromadzenie ogólne tej organizacji. Dziś też po południu przy okazji właśnie zgromadzenia ONZ ma dojść do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Rząd ma się dziś zająć zmianami w wynagrodzeniach lekarzy. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to jest 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby według założenia 240 zł. Nowe zasady miałyby od razu objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 12-miesięczny okres przejściowy. Dziś obchodzimy dzień bez samochodu. Z tej okazji w wielu miastach miejska komunikacja jest darmowa dla każdego. Między innymi w Warszawie, gdzie dodatkowo bez płacenia można dziś skorzystać z parkingów Park and Ride. A skoro o motoryzacji mowa, to jeszcze ważna kartka z kalendarza. 26 lat temu w Bielsku-Białej zakończono produkcję samochodu Fiat 126P, czyli popularnego malucha.
3: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: I zaczynamy poranną rozmowę w Radiu Super FM. Ze mną jest już pierwszy gość, Agnieszka Van Hoffen, pełnomocnik do spraw rozwoju gospodarczego i współpracy transgranicznej miasta hanseatyckiego Antlam, ekspert do spraw polsko-niemieckich. Dzień dobry, pani Agnieszko.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Dołączy do nas również Paweł Bartnik, dyrektor Euroregionu Pomerania i przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta. Panie Agnieszko, wyniki wyborów w Niemczech, szczególnie na pograniczu, nas dzisiaj będą interesowały z takiego komentatorskiego, publicystycznego, ale także eksperckiego punktu widzenia. Czy to, że AfD wygrywa na pograniczu polsko-niemieckim, jest dla pani zaskoczeniem? Bo gdybyśmy, powiedzmy, 5-6 lat temu o tym mówili, to byłoby to wielkim zaskoczeniem i sytuacją niecodzienną. Teraz już chyba tak nie jest.
8: To znaczy pogranicze, to znaczy mówimy chyba o landzie, który w sumie odzwierciedla tutaj województwo zachodniopomorskie, jeśli chodzi o te kwestie administracyjne, żeby to uściślić. Nie jest to dla mnie w ogóle zaskoczeniem. Każdy, kto obserwuje, wydaje mi się, albo prawie każdy, kto obserwuje scenę polityczną, to co się dzieje społecznie w Niemczech, politycznie w Niemczech, ma świadomość tego, że nastroje się radykalizują. I nie radykalizują się nie tylko we wschodnich Niemczech, ale radykalizują się głównie, ogólnie w Europie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy do czynienia z polityką globalną, która jest nieprzewidywalna. Mamy do czynienia z wojną w Europie. Mówię tutaj o wojnie w Ukrainie. I sytuacja jest labilna. Ludzie są zmęczeni, ludzie są sfrustrowani. Mówię tutaj o społeczeństwie. A społeczeństwo to przecież są wyborcy, którzy... Jeśli mają świadomość, idą do urny i oddają swój głos. I ten oddany głos jest informacją dla rządzących na każdym szczeblu władzy. Nie spodziewałam się tego, że AfD będzie miało niższy wynik niż na przykład w Sachsen-Anhalt, czy będzie miało dużo niższy w ogóle wynik niż wcześniej. Znaczy ma AfD niższy wynik niż w Sachsen-Anhalt, ale mimo wszystko... Nie spodziewałam się, żeby on był jakiś odbiegający od tego, który jest.
7: No to jest kwestia tego, że AfD zaprezentowała jakąś, nie wiem, szczególną ofertę dla społeczeństwa, czy może to jest kwestia raczej zmęczeniem tego, jaka oferta była prezentowana dotychczas przez SPD czy przez CDU, co spowodowało, że partia, która nie brała udziału we władzy, nagle stała się dla mieszkańców, czy to pogranicza, czy innych landów, bardziej atrakcyjna niż te, które we władzy we wcześniejszych latach partycypowały.
8: To znaczy, myślę, że obywatel, wyborca powinien czuć się słuchany, nie powinien być traktowany instrumentalnie. Są bolączki społeczne dotyczące, które odzwierciedlają się w kryzysie. Ceny są wysokie, polityka migracyjna też nie odpowiada i partia populistyczna, prawicowa, taka jak AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, jest doskonałym obserwatorem, wyciąga wnioski i... idzie w te bolączki społeczne i proponuje dla nich alternatywę, albo przynajmniej wytyka palcem i mówi i krytykuje jasno i otwarcie. Ja wiem, że jest łatwo krytykować. Inaczej jest, kiedy rządzimy. Jeśli chodzi o ofertę dotychczasową, czy SPD, czy Lewicy, która też wejdzie, mam nadzieję, w rząd tutaj, w Landtag, tak? A także Zieloni, którzy tutaj się pojawili jako nowi, to myślę, że SPD złapało ten zakręt odpowiednio, bo jeszcze rok temu sondaże wskazywały, że jest poparcie dla partii, którą tutaj w regionie Mecklenburga Pomorza Przedniej, które przewodzi pani Manuela Schwesig, że jest tylko 19% poparcia. Co zrobiono? Po prostu zaczęto się wsłuchiwać w potrzeby i nastroje społeczne i odpowiednio formułować kampanię wyborczą. Także SPD dla mnie tutaj osobiście jest wielkim wygranym tych wyborów, ponieważ osiągnęło 35% poparcia, punktów procentowych, a AfD osiągnęło 3% więcej, więc oczywiście AfD jest niekwestionowanym zwycięzcą tych wyborów do Landtagu, a Mecklenburg i Pomorza Przedniego. Niemniej jednak trzymajmy wszyscy za to kciuki, nie utworzy samodzielnie, to znaczy w połączeniu z jakąkolwiek inną partią koalicji rządzącej, a zrobi to partia Manueli Schwesig, która jest osobą wiarygodną, stabilną i wie, czego chce w polityce i na niej już chyba zęby zjadła.
7: No i pytanie brzmi z pani punktu widzenia, czy w takim razie mimo zwycięstwa AfD coś na pograniczu polsko-niemieckim się zmieni? No bo od lat się mówi, że polityka niemiecka to jest trochę tak, że nieważne jak mocno się miesza w zupie, to i tak ziemniaczek, którego się z tej zupy wyciąga, jest taki sam, czyli rządy CDU, CSU i SPD. I tutaj chyba wygląda tak samo na pograniczu. Wygrywa AfD, ale jednak rządzić będą ci, którzy rządzili do tychczas.
8: No nie zgodzę się z panem redaktorem, dlatego że CDU poniosło i Hadecja poniosła historyczną klęskę od czasów II wojny światowej. Hadecy nie weszli do Landtagu. To jest już nowo. A dlaczego tak się stało? Tu można spekulować. Myślę, że odpowiedzią, która jest jedną z takich najbardziej osadzonych w rzeczywistości, jest fakt. Jest sprzeciw wobec polityki, którą uprawia rząd federalny. Mamy tam koalicję na poziomie federalnym Hadecji oraz SPD. To są dwaj siłacze, którzy ciągną linę w przeciwnych kierunkach. Dlatego tak ciężko jest temu rządowi między innymi rządzić. Sam premier Friedrich Merz ma między 10 a 14% poparcia jako polityk, jako kanclerz. Proszę sobie to wyobrazić. Ja bym chciała tutaj olbrzymią kropkę postawić.
7: A to wrócę do tego pytania o te relacje na pograniczu i o konsekwencje dla Pomorza Zachodniego, dla Szczecina. Czy te wybory, które miały miejsce w niedzielę i ich rezultat, czyli mamy SPD, mamy AfD, mamy Lewicę i mamy Zielonych, czyli rząd prawdopodobnie SPD, Lewica, Zieloni w Landtagu przygranicznym. Czy dla województwa zachodniopomorskiego coś się zmieni? Czy to będzie weryfikowało jakoś dotychczasowe relacje?
8: No ja mam szczerą nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ relacje i projekty i mosty, które budujemy, ja jako pracowniczka Urzędu Miejskiego Miasta Hanzadeckiego Anklam, ale także moi koledzy i koleżanki, którzy także działają na pograniczu zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie, tworzymy projekty, wzbudzamy zaufanie, znosimy jakieś bariery, znosimy stereotypy, jest to praca na lata, na pokolenia i tak naprawdę myślę, że to są relacje międzyludzkie i one nie będą tutaj miały dużo większych zmian, bo jaka jest różnica między 19 września, a dzisiaj mamy 22, 20 były wybory w relacjach, żadna. Po prostu te wybory są odzwierciedleniem nastrojów społecznych, wyrazem jego zmęczenia i frustracji. Jeśli pójdzie się do lekarza i czeka się 4 godziny w kolejce, ja funkcjonuję po stronie niemieckiej, zarówno jak i po stronie polskiej i słucham, co mówią ludzie i wystarczyłoby, żeby politycy po prostu posłuchali tego, co mówią ludzie i to już nic nie będzie dziwne. A partie populistyczne mają to do siebie, w jakimkolwiek kraju się nie znajdują, że jednak wyłapują te nastroje i na nich budują swoją siłę.
7: Dołączył do nas Paweł Bartnik, czyli przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta, dyrektor biura Euroregionu Pomerania. Panie dyrektorze, więc od razu poproszę o pana komentarz odnośnie niedzielnych wyborów, przede wszystkim na pograniczu polsko-niemieckim. Co te wybory mówią o nastrojach po stronie niemieckiej, jakie będą konsekwencje dla strony polskiej?
5: Ten teren wschodni Niemiec, jego trzeba rozpatrywać w kontekście całych tam 35 lat upadku Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wchłonięciu tej Niemieckiej Republiki Demokratycznej przez RFN, sposobu, w którym to zostało przeprowadzone. I to z jednej strony mogło być upokarzające w jakimś sensie dla mieszkańców NRD, przynajmniej jakiejś części ich, a z drugiej strony chyba nie przyniosło tych wszystkich oczekiwań, nie wiem czy one w ogóle były tam, tych wszystkich oczekiwań, które to połączenie Niemiec zachodnich z Niemcami wschodnimi niosły. I to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest niewątpliwie taki, że populizm w całej Europie w ogóle wygrywa w tej chwili i że takie partie nacjonalistyczne, takie, które mówią Niemcy ponad wszystko, w tym wypadku i co nam tam jakaś wojna w Ukrainie i porozumiemy się z Rosją, to tak po prostu jest w Europie. Do czego dla nas prowadzi? Do nieszczęścia. Nacjonalizm, który, no ja jestem historykiem, nacjonalizm, który w Europie się pojawił w połowie, no w latach 30. XX wieku, na końcu się skończył nieszczęściem.
7: Ale to z punktu widzenia relacji w euroregionu, z punktu widzenia relacji właśnie województwa zachodniopomorskiego, powiatu Forpommern-Rheinswald, czy widzi pan w tym momencie jakąś weryfikację? Czy to jest jednak tak, że no okej, AfD może wygrywać, ale ta stabilność zostanie utrzymana? Pytanie tylko, czy to dalsze oddzielanie tym kordonem sanitarnym AfD nie będzie powodowało, że w kolejnej elekcji AfD się, nie mając żadnego wpływu na mainstream, będzie mieć jeszcze silniejsze odbicie?
5: Tego nie wiemy, ale nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj przewidzieć, jak to tam się skończy. Jedno jest pewne, że moim zdaniem kordon jest potrzebny, dlatego że tego typu partie jak AfD są po prostu niebezpieczne dla Polski, dla Europy, no i ostatecznie dla Niemiec, nie? W których ten... Na szczęście w tym nieszczęściu jest to, że AfD nie jest tak silne w Niemczech Zachodnich i nie zdobędzie władzy w Niemczech Zachodnich, czyli Niemcy będą prowadziły taką politykę, jak prowadzą w tej chwili w stosunku do Rosji, w stosunku do Ukrainy. Nie jest tak silne i w końcu też wygrywając, no znacznie nawet wybory w Mecklenburgii w Pomorzu Przednim, jednak nie przejmie władzy w Mecklenburgii w Pomorzu Przednim, przejmie ją no, taki lewicowy rząd. De facto powtórzy się ten rząd, który jest teraz, tylko słabszy.
7: To jeszcze jedno zdanie, panie przewodniczący, zanim oddam głos pani Agnieszce. Czy pan widzi, że pogranicze się radykalizuje po stronie niemieckiej?
5: Nie. Tam, przynajmniej z perspektywy tej euroregionalnej, którą ja tam obserwuję i działam, to tam nie widzę żadnego radykalizmu strasznego. A już na pewno nie w stosunku do Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że w Leknic, gdzie AfD dostało ponad 55% poparcia, na 100% musieli głosować Polacy za AfD. Mieszkający tam.
7: I czy to pana dziwi?
5: Dziwi mnie. No ale wie pan, ja też obserwuję wybory w Polsce i widzę, że ludzie sobie też z chęcią odstrzeliwują własne nogi. No, to, no, nic nie poradzę na to.
7: Panie Agnieszko.
8: Panie dyrektorze, faktycznie no, społeczeństwa się radykalizują. Tutaj mówiliśmy o tym na początku rozmowy i tak długo AfD będzie zyskiwało na sile w tych miejscach bardzo takich nefralgicznych, tak, gdzie jest wysokie bezrobocie, gdzie ludzie są niezadowoleni ogólnie, tak, gdzie powiedzmy w tych landach, gdzie jednak są one słabe gospodarczo i dopóki ta sytuacja się nie poprawi, czy na poziomie federalnym, tak, i koalicja Friedricha Merca, znaczy z kanclerzem Friedrichem Mercem na czele, nie zacznie rządzić, co jest ciężkie i będzie ciężkie, ponieważ to są dwaj olbrzymi, którzy ciągną tę linę w przeciwnych kierunkach. Mówię tutaj o socjaldemokratach i HDK-ach. I znowu z drugiej strony nie przekłada się to zawsze jednak na tę politykę landową, czyli krajów związkowych. Spójrzmy na Brandenburgię, która też graniczy z Polską. Mamy przejście w Rosówku, prawda, do Brandenburgii i tam działa rząd pana Wojtka i to jest rząd SPD i Hadecji, który ma się dość dobrze, bo tam parytet tych mandatów w Landtagu wynosi 46-88 i to jest taka w miarę stabilna koalicja i w naszym Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, tutaj chciałabym móc skończyć, Manuela Schwesig, która jest panią premierką, czy panią premier, która powtórzy mniej więcej te koalicje i ona ma jakąś linię rządową, jakąś linię polityki i można z nią dyskutować. Natomiast ja też osobiście nie przewiduję, żeby ta linia polityki wobec Polski, wobec Pomorza Zachodniopomorskiego i wobec współpracy takiej stabilnej z Polską, żeby ona się miała jakoś wielce zmienić, tylko tyle, że ta koalicja zostanie uzupełniona jeszcze o Zielonych. Chciałabym tylko powiedzieć, ostatnie, że ta koalicja zdanie ma także duże szanse na to, żeby być stabilną koalicją, gdyż będzie miała po uzyskaniu jeszcze Lewicy i Zielonek, będzie miała 39 mandatów na 32 mandaty AfD, czyli będzie miała taką stabilną przewagę.
7: To ostatnie zdanie Pawła Bartnika, panie przewodniczący. Czy pan w ogóle zauważa, że polityka niemiecka się zmienia? Bo jeżeli mówimy o tym, że rzeczywiście okej, w Berlinie AfD ma 13%, ale w wyborach samorządowych, ichniejszych wyborach samorządowych zdobywa kolejne regiony, to znaczy, że tam jakaś zmiana oddolna się zadziewa.
5: Nie, oczywiście, no wystarczy spojrzeć na tą mapę w tej Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, jak te głosy się rozłożyły i tak naprawdę tam chyba 3 czy 4 miejsca, gdzie są miejscami czerwonymi, czyli tymi miejscami SPD, reszta to jest po prostu AfD. I to naprawdę, a już przy naszej granicy, to poza Greifswaldem to wszystko jest AfD. I to są bardzo poważne zwycięstwa tego AfD. Mówi się, czy mówił Bismarck, że jak wojna wybuchnie, druga, znaczy kolejna, to trzeba uciekać do Mecklenburgii, bo tam wszystko jest 30 lat później. Więc może to jest taka barwa po prostu tego landu.
7: Agnieszka Van Hoffen, Paweł Bartnik, musimy szybko kończyć, bo już trochę przekroczyliśmy czas naszej rozmowy. Bardzo państwu dziękuję, że byliście z nami.
8: Dziękuję bardzo.
5: Dzięki.
3: Super FM. Pogoda.
9: 18 stopni w Szczecinie dzisiaj po południu, teraz jeszcze rozgrzewka, bo rano chłodno i rześko. Aktualnie termometry w naszym mieście, na przykład przy placu Rodła, pokazują stopni 10. Przez cały dzień słonecznie, wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu i bardzo podobnie będzie jutro, czyli w środę.
10: Dzień dobry.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 22 minuty po godzinie 8 oczywiście i zaglądamy na ulicę Szczecina. Mogą być delikatne utrudnienia, na przykład na Bogumińskiej, jadąc od północy. Cały czas stoi Most Pionierów, basen górniczy, estakada pomorska. Tam bardzo trudno z przejazdem o tej porze. Gęsto od samochodów także na szosie Stargardzkiej w obie strony, no bo przecież prace drogowców i zwężka do jednego pasa. I cały czas Gumieńce ku Słońcu Europejska i Okulickiego, tam plus 5 minut, teraz przejeżdżając przez Rondo Gierosa.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: 8.25, czyli czym prędzej przechodzimy do 8.30, a już za chwilę, za 5 minut, wiadomości, szczecińskie wiadomości w Super FM.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest wyniki wyborów w Niemczech nie są zaskoczeniem, mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Agnieszka von Hofen, ekspertka do spraw polsko-niemieckich. Jak stwierdziła, u naszych zachodnich sąsiadów rośnie społeczna frustracja, ceny też są coraz wyższe, a polityka obecnie rządzących nie odpowiada na oczekiwania mieszkańców, również pogranicza polsko-niemieckiego, na którym zdaniem Agnieszki von Hofen zwycięstwo AfD może wiele zmienić. Całej rozmowy z ekspertką posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
6: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
5: Będą bezpłatne konsultacje, prelekcje, a także badania. Od poniedziałku w Szczecinie rozpoczął się ogólnopolski tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W tym roku pod hasłem właściwa diagnoza i właściwe leczenie we właściwym czasie. O tym, jakie objawy powinny zwrócić uwagę pacjentów, mówił dr Jakub Lubiński z kliniki otolaryngologii dorosłych i dzieci Szpitala przy Unii Lubelskiej.
7: To głównie chrypka, jeżeli chodzi o zmiany na strunach głosowych. Jeżeli chodzi o gardło, to możemy mieć problemy z połykaniem, mogą być to bóle gardła. Oprócz tego w jamie ustnej mogą powstać owrzodzenia, jakieś niegojące się, białe naloty, białe plamki.
5: W ramach trwającego tygodnia w szpitalu przy Unii Lubelskiej będzie można m.in. bezpłatnie i bez kolejki skonsultować się ze specjalistą w ramach tzw. Białej Środy w godzinach od 11 do 14.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: W Szczecinie specjaliści będą dyskutowali o rozwoju sztucznej inteligencji pod hasłem The Human Edge in the Age of AI. Od jutra rozpocznie się czwarta edycja konferencji AI Connect. Goście z całego świata, mówiła na konferencji zapowiadającej wydarzenie Magdalena Ławicka, czyli dyrektor zarządzający szczecińskiego klastra IT.
8: Warto wspomnieć, że na naszej scenie wystąpią prelegenci polscy, ale też tworzący na co dzień rozwiązania w Szwajcarii czy pracujący zawodowo w Stanach Zjednoczonych. Także naprawdę będzie to obszar do ogromnego dzielenia się wiedzą. Dzisiaj jesteśmy już kilka lat do przodu, kilka lat później. Wiemy, że korzystamy z narzędzi. Polscy przedsiębiorcy korzystają z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
5: A w programie szczecińskiej konferencji m.in. panele poświęcone bezpieczeństwu, AI w biznesie, czy także etycznej stronie wykorzystania sztucznej inteligencji.
4: Super FM Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie 25 piłkarzy będzie miał do dyspozycji Jan Urban na zgrupowaniu, które ruszyło wczoraj, ale dla sztabu tak naprawdę rozpocznie się dziś, bo kadrowicze będą po raz pierwszy trenować. W ostatniej chwili ze składu wypadli Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Do zespołu dołączył w związku z tym Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, mówi Dominik Wardzichowski ze sport.pl.
10: I to jest absolutnie zasłużona obecność, bo Marcel Reguła, pamiętamy te plotki transferowe, było krok od transferu do Borussii Dortmund. No to by było coś absolutnie fenomenalnego dla rozwoju tego zawodnika, ale stopniowo Borussia ostatecznie wybrała inną opcję.
9: W miejsce Grabary został powołany Bartłomiej Drągowski. To oznacza, że selekcjoner definitywnie skreślił już Łukasza Skorupskiego.
10: I skoro mamy młodszych bramkarzy, którzy są w stanie grać na niezłym poziomie, mam tutaj na myśli Marcina Bułkę, który też wraca po kontuzji, ale ostatnio ma świetny czas w Arabii Saudyjskiej, więc myślę, że przed tym bramkarzem jest większa przyszłość, a tutaj Łukasz Skorupski może mówić raz o dużym pechu, a dwa o tym, że nie wykorzystał swojej szansy.
9: Polscy piłkarze podczas tego okienka zagrają aż 4 mecze w Lidze Narodów. Zaczną od starcia z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, ten mecz w piątek. Już tylko 8 zespołów zostało w grze o tytuł Mistrzów Europy w siatkówce. Kto pojedzie do Mediolanu walczyć o medale, dowiemy się dziś i jutro. Oczywiście w ćwierćfinale są Polacy, którzy dziś o 18 zagrają z Niemcami. Wcześniej Francja zmierzy się z Rumunią. Te mecze w Sofii, a jutro w Turynie Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego WTA 500 w Singapurze. Polka jest w turnieju rozstawiona z numerem 5, a o ćwierćfinale

0: Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
1: Super FM. Pogoda.
2: Ile to dzisiaj stopni w Szczecinie? Będzie 19 nawet. Wiatr taki średni. No tak, taki średni. Naprawdę, no tak serio. Bez pudrowania. W porywach do 35 km na godzinę, czyli tak...
3: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
2: Jutro będzie słabszy i dlatego jutro też będzie cieplej. Chociaż 18 po południu to naprawdę nie najgorzej. Jutro 19 po południu i już tylko w porywach do 20 km. Teraz termometry pokazują 12 kresek. Nie najgorzej, ale chcemy więcej.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
2: Dokładnie, precyzyjnie, 8:36 na szczecińskich zegarach. Dzień dobry. Witam ze studia z widokiem na oświetlony słońcem, promieniami słońca plac Rodła. Widzę z okna, co dzieje się na placu Rodła i jest naprawdę spokojnie. To już wtorek, nawet nie poranek, tylko przedpołudnie. Jesteście w pracy, możemy grać dobrą muzykę. Informacje dla kierowców też będą. Kilka minut.

0: sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To jest ten dżingiel, że się mówi o tych korkach, tak? O, tam dla kierowców takie informacje. Dobrze, no to będą. Już na Moście Pionierów zwalniacie w drodze do Estakady Pomorskiej. Nie poprawia się ta sytuacja w drodze z prawobrzeża Szczecina do centrum. Wręcz przeciwnie. Myślę, że te utrudnienia są coraz poważniejsze, a wydawałoby się, że ten poranny szczyt komunikacyjny powinien być już za nami. Natomiast w miarę przejezdnie na węźle Kijewo i w okolicach, oczywiście pomijając te utrudnienia związane z pracami drogowców na szosie Stargardzkiej, południe, rondo Hakena, rondo uniwersyteckie wyglądają lepiej niż jeszcze kilkanaście minut temu. Europejska Okulickiego ku słońcu przed rondem Gierosa. Tam trzeba doliczyć 5 minut do porannej trasy.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Loka i prawdziwe powietrze w Super FM. No ciężkie chwile mogli mieć strażacy w naszym województwie. Sporo interwencji w związku z porywistym wiatrem. Nawet 26 razy interweniowali w ostatnich 10 godzinach w ciągu ostatniej doby. Te interwencje dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew, konarów z dróg, chodników czy miejsc publicznych. No jeżeli są jeszcze takie miejsca trudne w związku na przykład z tymi konarami opadającymi czy w regionie, czy w Szczecinie, no to warto dzwonić, dawać znać oczywiście straży pożarnej i strażacy tymi miejscami trudnymi się zajmą, natomiast raczej ich już być nie powinno. We wtorek przed południem powinno być przejezdnie i bezpiecznie. Szczególnie też, że wiatr słabnie dzisiaj w porywach do 35 km/h. Jutro już tylko w porywach do 20.

0: Jak ten program się nazywał? Dzień dobry, to Super FM. O, właśnie, tak się nazywa nasz program od poniedziałku do piątku, od 5:30 do 9:00 i tak się składa, że godzina 9:00 już za 4 minuty, a to oznacza pożegnanie. Bardzo wam dziękuję, Bartek Czetowicz. Słyszymy się jutro od 5:30, jako się rzekło, od 5:30 do 9:00. Zapraszam was serdecznie. Jutro też będzie bardzo dużo dobrej muzyki.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
7: Spór o alkohol w koalicji rządzącej. Przepisy zablokował PSL. Amerykanie tłumaczą, dlaczego odwołali spotkanie z polskim ministrem. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Powiemy czemu.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Niespodziewany ruch PSL-u. Ludowcy mimo wcześniejszych deklaracji poparcia wczoraj tuż przed startem sejmowych głosowań powiedzieli nie przepisom antyalkoholowym.
8: Jestem wściekła, bo to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
7: Mówi Anna Wicha z Lewicy. Jest współautorką projektu, który miał wprowadzić m.in. zakaz promocji i reklamy trunków, ale też ich sprzedaży nocą w całym kraju. Jednym z zarzutów ludowców jest, że ustawa jest niedopracowana. Jest plan, by przepisy wróciły na sejmową agendę na następnym posiedzeniu, ale czy tak się stanie, pewności nie mają nawet rządowi koalicjanci PSL-u. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek nocnych ataków Rosjan na Dniepr. Agresor uderzył jednocześnie na zakłady przemysłowe w 3 miastach obwodu Dniepropietrowskiego, we wspomnianym Dnieprze oraz Krzywym Rogu i Pawłochradzie. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
9: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
7: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Gang odpowie za wprowadzenie do obrotu ponad 200 kg narkotyków. Śledczy skierowali do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o udział w gangu trudniącym się dystrybucją środków odurzających oraz 21 osobom współpracującym z tą grupą. Łącznie przedstawiono im 155 zarzutów. Grozi im do 18 lat więzienia. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Wysoko w górach sypie śnieg, a temperatura spadła poniżej zera, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
7: Trzeba pamiętać, że warunki na górskich szlakach szybko się pogarszają. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Brzmi groźnie. Nie ma jednak co dramatyzować. Wczoraj maluchy bowiem świętowały dzień przedszkolaka z jednodniowym opóźnieniem, bo wypada 20 września. No ale jak podkreślają sami zainteresowani, na celebrowanie bycia przedszkolakiem zawsze jest czas.
11: Bawimy się. Na przykład w klocki. Przez udawaną rodzinę.
12: Gramy w piłkę.
7: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
5: Super FM.
12: Pogoda.
13: Przedszkolaki, serdecznie Was pozdrawiamy. Słońce dzisiaj będzie dla Was świecić przez cały dzień, ale nie tylko dla Was, dla wszystkich mieszkańców Szczecina. Bezchmurne niebo, 17 stopni, ale wiatr może być momentami mocniej odczuwalny. Ciśnienie do góry.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Kaczmarek, będę z Wami do 14. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. I to jest taka trochę radiowa motywacja, żeby zapytać Was, co by się musiało wydarzyć, żebyście zrezygnowali z pojechania samochodem do pracy. Dla mnie to niełatwe zadanie, bo ja się w ciągu dnia bardzo dużo przemieszczam, ale wyobrażam sobie, że gdybym był tylko w jednym miejscu, taki samochód można byłoby zostawić w garażu i na przykład, nie wiem, przesiąść się na hulajnogę albo iść na pieszo. No i pytanie, czy 22 września, fakt, że komunikacja miejska jest za darmo, motywuje Was do tego, żeby samochody zostawić w domu? Czy może nie do końca? O tym i nie tylko o tym dziś będziemy rozmawiać w magazynie Z Widokiem na Szczecin. Cześć, dzień dobry.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: To Imagine Dragons w Radiu Super FM. Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu jest naszym głównym tematem, ale jak pomóc prowadzącemu program radiowy z bolącym gardłem? To też możecie do nas pisać. Nie jest dzisiaj łatwo, ale chyba w ogóle zaczyna się sezon przeziębieniowy. Bo ostatnio w aptece widziałem taką kolejkę ludzi, że myślę sobie, oho, to jest chyba już ten przełom września i października, początek jesieni. Kiedy to nagle okazuje się, że no, trzeba jednak postawić na jakieś tabletki na gardło i coś do nosa, bo inaczej może być nie najłatwiej. Więc czapeczka, pilnujemy odporności i tego, żebyście się nie rozchorowali, bo ten początek jesieni naprawdę bywa zdradliwy i można wyskoczyć, tak jak ja wczoraj w polówce z domu rano i potem następnego dnia no mówić do was tak jak ja dzisiaj, czyli trochę delikatnie ochrypnięty. Mamy dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu i całkiem sporo atrakcji ze strony miasta, chociaż może to nie do końca są atrakcje, bardziej pewne ułatwienia. Na przykład jak dzisiaj zdecydujecie się jechać rowerem miejskim, to pierwsze 60 minut jazdy jest za darmo. Czyli można powiedzieć, że teraz taka trasa z domu do pracy, raczej w 60 minut do obrócenia. Pytanie, czy jesteście gotowi podjąć takiego wyzwania i rzeczywiście rower miejski na trasie do pracy to jest dobry pomysł. Mówiłem przed momentem o przeziębieniach. Jak pojedziecie za szybko, to możecie się przeziębić, dlatego lepiej jest się odpowiednio zabezpieczyć. Powtórzę o tej czapce. Rower miejski jako alternatywa dla samochodu, szczególnie dzisiaj, wydaje się być całkiem niezłym pomysłem. 91 24 55, tak możecie się ze studiem Radio Super FM kontaktować, a także Europejskim Dniu Bez Samochodu możecie na przykład pisać na naszym facebookowym profilu. O tym jeszcze dzisiaj nie jeden raz będziemy wam mówić.
1: To jest nowa piosenka. Nowość.

0: Nie tylko bardzo popowo, ale tak delikatnie rockowo też świetnie potrafi. Zabierz mnie Oskar Cym z Za nami. Wcześniej jeszcze Pinch i Try. Ten utwór ostatnio wiralowo niesie się po internecie za sprawą Rafała Brzozowskiego, który w jednym z programów zinterpretował go tak, że no cóż, no że poszło wiralem. A za moment o 9.30 najświeższe wiadomości w Radiu Super FM.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Co do sekundy, 9.30 wiadomości, Andrzej Kutys.
14: Wyniki wyborów, m.in. w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, to ogromna zmiana na niemieckiej scenie politycznej. Komentowali w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Paweł Bartnik, czyli dyrektor Euroregionu Pomerania, oraz Agnieszka Van Hoffen, ekspertka do spraw polsko-niemieckich.
15: Te wybory są odzwierciedleniem nastrojów społecznych, wyrazem jego zmęczenia i frustracji. Jeśli pójdzie się do lekarza i czeka się 4 godziny w kolejce, ja funkcjonuję po stronie niemieckiej, zarówno jak i po stronie polskiej, i słucham, co mówią ludzie, i wystarczyłoby, sprawy, żeby politycy po prostu posłuchali tego, co mówią ludzie, i to już nic nie będzie dziwne.
0: Czy pan w ogóle zauważa, że polityka niemiecka się zmienia?
16: Nie, oczywiście, no wystarczy spojrzeć na tą mapę w tej Mecklenburgii Pomorzu Przednim, jak te głosy się rozłożyły, i tak naprawdę tam chyba 3 czy 4 miejsca, gdzie są miejscami czerwonymi, czyli tymi miejscami SPD, reszta to jest po prostu AfD. I to naprawdę, a już przy naszej granicy, to poza Greifswaldem to wszystko jest AfD. I to są bardzo poważne zwycięstwa tego AfD.
14: Dodajmy, że rządząca obecnie w Niemczech CDU po raz pierwszy w historii nie dostało się do parlamentu związkowego w tym landzie.
11: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Zupełnie nowy budynek, na 2 kondygnacjach 7 sal terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, także intelektualnymi. Umowa podpisana, wkrótce mają ruszyć prace przy ulicy Noakowskiego w Szczecinie. Tam w przestrzeni parku teraz stoi zrujnowany budynek byłego przedszkola. Prezydent Piotr Krzystek na konferencji prasowej podkreślał, że nowa placówka będzie specjalnie przygotowana do swojej funkcji.
17: Mniej więcej za 2 lata będziemy mogli otworzyć to miejsce, zobaczyć je w nowym wydaniu z pięknym ogrodem, z piękną przestrzenią na zewnątrz i z funkcjami takimi, które odpowiadają potrzebom XXI wieku dla osób właśnie z takimi potrzebami. Więc te osoby wymagające naszego wsparcia znajdą tutaj doskonałe miejsce do zaopiekowania.
14: Jak informuje miasto, projekt przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach, niewidomym, niedowidzącym, a także osobom z ograniczeniami słuchu.
11: To są wiadomości w radiu Super FM.
14: Ustalenie, czy znalazca zdawał sobie sprawę, że ktoś tej kwoty szuka, a jednak z premedytacją jej nie oddał, to w takich sytuacjach najważniejsze, mówił w studiu radia Super FM adwokat Michał Gajda. Pytany o zarzuty dla sąsiadki w głośnej sprawie komody z 1000 euro wyrzuconej na śmietnik w Warzymicach. Przypomnijmy, pieniądze odnalazły się, ale nie po apelach właścicieli, a w wyniku śledztwa policji i działania prywatnej detektyw.
18: Zawsze w tego typu sprawach musimy ustalać, czy dana osoba, która zgubiła daną rzecz, czy właśnie jej się celowo wyzbyła, czy zgubiła. No bo jeżeli zgubiła, tak, nie jest to intencjonalne, to ja odwrócę tak naprawdę ten nasz tok rozumowania i postawmy się w sytuacji tej osoby, która zgubiła. Te przepisy, o których mówimy, czyli przestępstwo przywłaszczenia w tym przypadku, ma na celu właśnie ochronę również takiej osoby. Czyli innymi słowy, jeżeli znajdziemy cudzą rzecz i wiemy, że ta osoba ją zgubiła, albo inaczej, że wiemy, że nie zrobiła tego celowo, no to wówczas mamy obowiązek podjęcia próby zwrotu tej rzeczy.
14: Mówił adwokat w naszym studiu. Sąsiadka, która przywłaszczyła sobie pieniądze, ma już postawione zarzuty prokuratorskie.
13: Super FM Sport.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 3 mecze dzielą Polaków od upragnionego złota na siatkarskich mistrzostwach Europy. Dziś nasz zespół zagra o awans do strefy medalowej, bo w ćwierćfinale zmierzy się z Niemcami. Bardzo solidną drużyną, mówi asystent trenera Nikoli Grbicza, Mateusz Nykiel.
20: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie.
19: 9 ostatnich meczów z Niemcami Polacy wygrali, ale nie powinniśmy patrzeć na tamte wyniki, uważa libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
21: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, które chociażby mieliśmy okazję grać, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Tutaj myślę, że Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Znamy ich też z parkietów plus ligi, gdzie bardzo często stanowią o sile swoich drużyn, także ma tam kto grać. Wiadomo, że będziemy faworytem. Wiadomo, że jesteśmy zespołem, który tutaj na ten turniej przyjechał z określonym celem.
19: Mecz Polska-Niemcy o 18:00, 3 godziny wcześniej w Sofii Francja zagra z Rumunią. Jutro w ćwierćfinałach Belgia zagra ze Słowenią, a Włochy z Finlandią. Do Mistrzostw Europy szykują się z kolei nasze piłkarki ręczne, bo w grudniu po raz pierwszy w historii turniej odbędzie się m.in. w Polsce. Biało-czerwone kończą dziś zgrupowanie w Szyrku i jadą do Czech na turniej towarzyski. W Hebie zmierzą się kolejno ze Słowenią, Czechami i Norwegią B. Polscy piłkarze rozpoczną dziś przygotowania do Ligi Narodów. Nasz zespół w 2 tygodnie rozegra 4 mecze w dywizji B. 2 razy z Bośnią i Hercegowiną, na wyjeździe ze Szwecją i u siebie z Rumunią. Celem jest oczywiście powrót do elity. W niej czeka nas kilka ciekawych meczów. Obrońcy tytułu Hiszpanie zagrają na wyjeździe z Anglią. Mistrzowie świata i Europy właśnie przedłużyli o 6 lat kontrakt z trenerem Luisem de la Fuente. Nie spoczywamy na laurach. To jest takie przekonanie, które mamy wszyscy w zespole. Najlepsze dopiero przed nami. Z nowym trenerem za to do Ligi Narodów przystąpią Francuzi. W spotkaniu wyjazdowym z Turcją zadebiutuje w tej roli Zinedine Zidane.
13: Super FM. Pogoda.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, to wiele się nie zmieniło. To dzisiaj we wtorek jest bardzo dobra wiadomość. Słońce na horyzoncie, 17 stopni, wiatr mocniej odczuwalny niż wczoraj. Wieczorem stopni 14, ale do wieczora jeszcze długo.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Jennifer Page w Radiu Super FM już teraz, a muzycznie potem Kid Laroi i Kaimaro.

Tak, bo na przykład ja przez parę lat nie jeździłem autobusami, potem się przejechałem i stwierdziłem, okej, nie jest wcale tak źle, więc być może dla was ten Europejski Dzień Bez Samochodu też będzie taką okazją do sprawdzenia i do zweryfikowania swojej opinii w tej sprawie. Dzisiaj do samej północy komunikacją miejską w Szczecinie jeździmy za darmo. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wracać z pracy.

0: W nastrojowych kawałkach Richard Marx jest absolutnie perfekcjonistą. 3 minuty, dokładnie tyle nam pozostało do godziny 10:00. Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu jest naszym dominującym tematem, ale to nie znaczy, że będziemy rozmawiali tylko o tym. Kilka niespodzianek tematycznych jeszcze dla Was przygotowałem, ale wiadomo, kiedy siedzimy w pracy, to najważniejsze jest to, żeby w tle grała doskonała muzyka, która będzie Wam nie tylko umilała czas, ale także sprawiała, że ten dzień pracy będzie dniem łatwiejszym do przeżycia. I w Radiu Super FM akurat doskonałą muzykę mogę Wam obiecać na 200%, szczególnie, że na horyzoncie widzę muzyczni Sylwię Grzeszczak i Coldplaya i Red Hot Chili Peppers. Ich mogę Wam po godzinie 10:00 obiecać na 200%, tak samo jak po godzinie 10:00 kolejna odsłona Super Eko Magazynu. Ale najpierw na naszej antenie już za momencik najświeższe wiadomości.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Nie stanowił zagrożenia to resort obrony o dronie w pobliżu bazy w Redzikowie. Hulajnoga po ekspresówce za chwilę wyczynie 21-latka. Będzie też o cenach paliw w Czechach.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Wykryto go około kilometra od bazy w Redzikowie. To cywilny, bezzałogowy statek powietrzny. Nie stanowił żadnego zagrożenia dla obiektów bazy. Był cały czas obserwowany. Tak resort obrony komentuje doniesienia jednego z portali internetowych. Napisał, że 15 września w pobliżu amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej wykryto nieuprawniony, bezzałogowy statek powietrzny. Zamiast jednak neutralizacji lub zestrzelenia, wojsko uruchomiło procedury, w ramach których oficer dyżurna z jednostki zadzwoniła m.in. na numer alarmowy 112. Oprócz wykrycia drona, dodał resort obrony, zidentyfikowane zostało także miejsce przebywania jego operatora. 21-latek wjechał hulajnogą elektryczną na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. Mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i powiadomili policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali młodego mężczyznę, mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze.
12: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
11: Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Z jednej strony rządowa cena maksymalna i maksymalna marża sprzedawcy, z drugiej specjalny nałożony na rafinerię Orlenu podatek. W ten sposób Czechy od 1 października będą stabilizować rynek paliw w swoim kraju. O szczegółach Jakub Medek.
13: Cenę maksymalną paliw dystrybutorzy ustalać będzie 2 razy w tygodniu Ministerstwo Finansów na podstawie średniej cen z rynków światowych. Czeski rząd, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, obniży też nieznacznie VAT na olej napędowy. Wszystko zaś sfinansuje, jak wyjaśniała szefowa resortu finansów Alena Schillerowa, ze specjalnego podatku nałożonego na rafinerię. Czyli na sektor, który czerpie zyski z globalnego wzrostu marży rafineryjnej, a te, według niezależnych ekspertów, są obecnie na absolutnie rekordowym poziomie. Podatek od zysków nadmiarowych ma wynosić połowę różnicy między tegorocznymi a ubiegłorocznymi marżami rafinerii w Czechach. Te zaś w całości należą do polskiego koncernu Orlen.
11: Oleksandra Ołynikowa będzie rywalką Mai Chwalińskiej w drugiej rundzie turnieju w Singapurze. Ukrainka pokonała amerykańską tenisistkę Vivian Wolf 6-1-7-6. Mecz Chwalińska-Ołynikowa jutro. Jeszcze nie podano o jakiej godzinie. Polska-Niemcy w Bułgarii. Dziś nasi siatkarze zagrają w Sofii awans do półfinału Mistrzostw Europy.
14: Zrobimy wszystko, żeby pojechać do Mediolanu, żeby wyjechać z Bułgarii bardziej na zachód, a nie na północ.
11: Zapewnia nasz libero Jakub Popiwczak, przypominając, że decydującą fazę turnieju, a więc od półfinałów, organizują Włosi. Początek meczu Polska-Bułgaria o 18:00.
9: Super FM. Pogoda.
0: Za naszych mocno będziemy trzymać kciuki, szczególnie, że za pogodę trzymać kciuków dzisiaj nie musimy, bo ona będzie taka, jak jest teraz do wieczora. 17 stopni, dużo słońca, średni wiatr, czasem odczuwalny trochę mocniej, ale żeby nie było tak słodko, to powiem wam, jaka temperatura będzie rano. Jutro o poranku tylko 7 stopni Celsjusza, więc można powiedzieć, że pierwszy dzień jesieni będzie dniem chłodniejszym.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No bo tak, kalendarzowo i astronomicznie to żegnamy się z latem, a witamy jesień. No i trzeba przyznać, że jeżeli byłaby taka jak dzisiaj, to byłaby ta najpiękniejsza, złota odsłona jesieni. Cześć, dzień dobry, Michał Kaczmarek, 4 minuty po 10:00.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: the world.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
4: W tym wydaniu Super Eko Magazynu porozmawiamy o tym, że oczywiście różne programy, różne pomysły na ochronę przyrody, różne koncepcje, pieniądze też na to, ale no też trzeba tego jakoś także administracyjnie pilnować i zwracać na to wszystko uwagę. Moim Państwa gościem w tym wydaniu jest Mieczysław Skawiński, czyli doradca wojewody zachodniopomorskiego do spraw ochrony środowiska. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Jak urzędowy papier zamienia się w czyste otoczenie? Takie bardzo ogólne sformułowanie, natomiast no właśnie, słyszymy o tym wielokrotnie, jak ważne jest to, co robi przedstawiciel rządu w regionie, prawda, czyli wojewoda i jego urząd. Zacznijmy może od ogółu, przejdziemy do szczegółów, może w ten sposób.
5: Dokładnie. Jeżeli chodzi o funkcję samego urzędu wojewódzkiego, czy wojewody w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to przede wszystkim funkcja kontrolna i nadzorcza. Cała reszta, czyli pomysły, ewentualne fundusze, to już inne podmioty gminy.
4: O tym też oczywiście rozmawiamy w Super Eko Magazynie. No ale dobrze, to inaczej. Z czym się można do was zgłaszać? Czy to jest tak, że obywatel może sobie wejść, czy wy raczej współpracujecie z urzędami innymi, na przykład jednostkami, jeżeli chodzi o ochronę przyrody?
5: W każdym momencie obywatel może wejść do Urzędu Wojewódzkiego, a dokładnie, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z ochroną środowiska, do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zgłosić się z problemem lub zapytaniem, bo i takie są kwestie.
4: Mhm. Jakie to są sprawy?
5: Chociażby zanieczyszczenia, czy to odpadami, przede wszystkim chyba największa ilość spraw czy petentów zgłasza się właśnie z tego typu problemami. Czyli odpady, które zostały pozostawione,
4: gdzieś w lesie wyrzucone na przykład. No, niestety
5: miejscu,
4: słyszy się o takich historiach.
5: W miejscu, w którym nie powinny tak naprawdę być składowane, czy pozostawione przez nieuczciwe podmioty gospodarcze, czy też zwykłych ludzi, którzy wykonywali na przykład remont i zamiast uiścić opłatę za utylizację odpadów, które powstały w tym procesie, po prostu zostawiają je w lesie na przykład, tak jak pan wspomniał.
4: Jakie są jeszcze kategorie spraw? No, dużo się mówi też o ochronie przyrody, na przykład Odry, prawda? To taki duży temat.
5: Zanieczyszczenie Odry, no myślę, że pan pamięta sprawę tej katastrofy, która nastąpiła na Odrze przez...
4: Złota alga.
5: Dokładnie, złota alga, zrzut zasolonych wód, śnięcie ryb, masowe śnięcie ryb. No i takie przypadki śnięcia ryb, które występują, no na szczęście nie masowo, tylko punktowo, na szczęście w niedużych ilościach, też są zgłaszane przez naszych obywateli.
4: No ba, ja pamiętam właśnie w Urzędzie Wojewódzkim byłem na takim spotkaniu konferencji prasowej, gdzie naukowcy wyjaśniali całą tę morfologię tej złotej algi, jak to działa jej, bo to jakieś, dobra, już nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale tak, to szczególnie, że
5: cała biologia,
4: morfologia tego właśnie żyjątka, jak to, skąd to się wszystko wzięło. Dobrze, w takim razie tutaj postawmy kropkę. Przypomnijmy, że w Super Eko Magazynie gościem jest Mieczysław Skawiński, czyli doradca wojewody zachodniopomorskiego do spraw ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. A myślę, że po przerwie porozmawiamy też o tym, no właśnie o tych przepisach, które sprawiają, że żyjemy w czystszym świecie.
3: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM, Super Eko Magazyn w każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność, skąd i gdzie? Ekologia, co to jest? Hałas, jak go unikać? Moda, czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn już w najbliższy wtorek po 10:00 tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
3: Super Eko Magazynie wracamy do rozmowy z Mieczysławem Skawińskim, czyli doradcą wojewody zachodniopomorskiego do spraw ochrony środowiska, reprezentującego naturalnie przedstawiciela rządu w regionie, Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Rozmawialiśmy o tych różnych sprawach, o tych kategoriach spraw, którymi się zajmujecie. To jest tak naprawdę bardzo szeroka rzecz, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Mówiliśmy szczególnie lasy, mówiliśmy o rzece. Co jeszcze się u was dzieje pod tym względem? Może jakieś działania profilaktyczne? Czym się zajmujecie?
4: Tak naprawdę ochrona środowiska obejmuje ochronę powietrza, atmosfery, ochronę gleb, ochronę wód, czyli wszystkie te składowe naszej przyrody. Do tego wchodzą organizmy żywe, czyli rośliny, zwierzęta, flora, fauna. I tym wszystkim tak naprawdę zajmujemy się nadzorczo i kontrolnie, jeżeli chodzi o sprawowanie właśnie urzędowych,
3: obowiązków. Mhm. A czy to jest inicjowanie kontroli przez was samych, a z drugiej strony te zgłoszenia od ludzi? W jakiej to jest proporcji? Jak to działa? Czy wy sami inicjujecie te kontrole, czy to jest wynika z obowiązków ustawowych?
4: Jednym z obowiązków ustawowych są kontrole. Kontrole podmiotów, które świadczą chociażby usługi z zakresu odbioru odpadów. Tutaj są ustawowe granice, ustawowe terminy kontroli i takie kontrole są z urzędu wykonywane.
3: A jak te kontrole wypadają?
4: Całkiem dobrze. No, nie mogę mówić tutaj o szczegółach, o poszczególnych firmach. Natomiast nie jest źle. Na szczęście nie jest źle. Firmy dostosowują się do obowiązujących przepisów. Zresztą widać to chociażby u nas w mieście. Jednym, drugim, tak, w regionie. Firmy wykonują swoje obowiązki w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin, czyli odbiór odpadów z posesji. Tutaj organizuje przetarg miasto, gmina, wyłania firmę, która zajmuje się takim odbiorem odpadów.
3: No właśnie, bo jednym z wątków naszej rozmowy, jak gdyby też celów, to jest pokazanie tego, że okej, są te przepisy, paragrafy, ale za tym idzie no realnie to, jak wygląda nasze otoczenie. Czy są takie sprawy, które panu szczególnie zapadły w pamięć właśnie w tym kontekście?
4: Myślę, że ta katastrofa na Odrze i późniejsze działania związane właśnie z nadzorowaniem stanu czystości Odry.
3: Chociaż to jest o tyle skomplikowane, że no przecież Odra przepływa przez kilka województw i słyszymy, że na przykład gdzieś na Śląsku coś się wydarzyło, na co wy pewnie tutaj w Zachodniopomorskiej już nie do końca macie wpływ.
4: Ale Zachodniopomorskie jest tym ostatnim odcinkiem Odry, czyli wszystko to, co gdzieś tam niżej się wydarzy, trafia po pewnym
3: czasie. Czy tu jest też jakaś współpraca między urzędami? Jak to wygląda?
4: Musi być ta współpraca ze względu na chociażby to, że Odra przepływa przez te 3-4 województwa, które tutaj mamy po drodze. Natomiast kolejną sprawą, która, że tak powiem, mi zapadła i w której uczestniczyłem również osobiście, to prace nad powołaniem Parku Doliny Dolnej Odry, który niestety nie został powołany poprzez brak podpisu prezydenta.
3: Reasumując, jak by można było ocenić to, co się dzieje, jeżeli chodzi o ochronę przyrody? Takie krótkie resume, podsumowanie z pana strony, z Urzędu Wojewódzkiego.
4: Na szczęście, i cieszę się z tego bardzo, coraz bardziej dbamy o przyrodę, o to, co się dzieje dookoła nas. Już nie mówię tutaj jako urzędnicy, ale jako obywatele, jako ludzie. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, w jaki sposób właśnie zagospodarowane są chociażby odpady. Sami coraz bardziej, coraz dokładniej sortujemy te odpady u siebie w domach, czyli u źródła. Wszedł system kaucyjny, z którego korzystamy mniej chętnie lub bardziej chętnie, ale ten system kaucyjny w mojej opinii daje bardzo dobre efekty. Chociażby na mieście ciężko zauważyć w tej chwili butelkę plastikową walającą się, tak kolokwialnie mówiąc, po ulicy czy chodniku. I to daje efekty.
3: A gościem Super Eko Magazynu był Mieczysław Skawiński, czyli doradca wojewody zachodniopomorskiego do spraw ochrony środowiska Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.

0: Pędzimy dalej, już za chwilę w pół do 11 na zegarach i Super FM zaprasza i Basia Gonder. Będzie też dużo dobrej muzyki, bo między innymi Beata Kozidrak czy James Arthur przed nami w Radiu Super FM.
1: Reklama.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
6: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
5: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalny wzór. Górnictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. W Willi Lenza w czwartek w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej wystąpi ceniony berliński kwartet dyplomatyczny. Zaprezentuje polską muzykę kameralną z motywami ludowymi. Dwa dni później, 26 września, wnętrza willi wypełnią dźwięki koncertu Romantycznie, podczas którego usłyszycie duet Armanda Witolda Fessarda i Dawida Ganczara. W programie znalazło się także coś dla miłośników sztuk wizualnych i kina. A już jutro debata poświęcona twórczości Jacka Sempolińskiego, która towarzyszy trwającym w willi wystawom malarstwa współczesnego. Z kolei 30 września wielki finał miesiąca. Uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Bilety na te wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej instytucji. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek w Ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Tym utworem James Arthur ponad dekadę temu wygrał show X Factor w Wielkiej Brytanii i od tego utworu zaczęła się jego wielka, wielka kariera, choć mało kto wie, że to nie jest jego oryginalna piosenka, a po prostu cover innego artysty. Ale czasami jest tak, że ktoś nowy śpiewa stary utwór tak, że potem wszyscy myślimy, że to jest jego własny autorski i w przypadku Jamesa Arthura tak właśnie jest. Mamy kwadrans do godziny 11, Europejski Dzień Bez Samochodu. Przypominam wam dzisiaj rower miejski, pierwsza godzina za darmo. No i komunikacja miejska też za darmo. To akurat bardzo dobra wiadomość. Może was zmobilizuje do tego, żeby chociaż na jeden dzień, tak testowo, tak próbnie, tak żeby się przekonać, przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ale piszecie mi w wiadomościach, że jest jeden czynnik, który lepiej motywuje niż darmowe bilety komunikacji miejskiej do tego, żeby jeździć autobusem, tramwajem albo na przykład rowerem. To są

0: Muzycznie do godziny 11 odprowadzał nas Phil Collins, a jeszcze wcześniej rytmicznie Uptown Funk, czyli Mark Ronson i oczywiście Bruno Mars. Niecałe 4 minuty dzielą nas właśnie od godziny 11. Za chwilę więc na naszej antenie najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina, w której będę mieć niezwykłą przyjemność umilać wam czas. Dzisiaj jest dzień bez samochodu, mówimy więc dużo o komunikacji miejskiej, ale będziemy też w drugiej godzinie naszego spotkania, w kolejnej godzinie naszego spotkania mówić o tym, że najbliższe dni będą niełatwe dla mieszkańców Prawobrzeża. Tak jest, szykują się solidne utrudnienia w ruchu na trasie prawobrzeżnej. Tramwaje nie będą tam kursować 26 i 27 września. Dlaczego? O tym powiemy chwilę po 11.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
5: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
6: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 11. Wiadomości Super FM.
11: W rękach służb nastolatek przygotowujący zamach terrorystyczny. Potem o politycznych rozmowach w Nowym Jorku i wielkich piłkarskich nazwiskach w nowych rolach.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński, 17-latek, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny zatrzymany przez ABW. Paweł G. planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. Był zafascynowany ideologią nazistowską. Agenci przeszukali dom Pawła G. w Siemianowicach Śląskich. Zabezpieczyli m.in. broń i materiały wybuchowe. Młody mężczyzna usłyszał 3 prokuratorskie zarzuty, w tym przygotowywanie zamachu terrorystycznego, w którym miało zginąć wiele osób. Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. To kolejny zatrzymany związany ze środowiskiem neonazistowskim i ekstremistycznym. Wcześniej ABW zatrzymała dwóch innych nieletnich, którzy działali na grupach na Telegramie i Discordzie. W rozmowach pojawiał się wątek dotyczący planowania potencjalnych ataków. Służby sprawdzają teraz, czy za nastolatkami stał ktoś, kto mógł ich inspirować i wpłynąć na radykalizację. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku maszyny zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względu bezpieczeństwa nie zdradzają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. W Nowym Jorku rusza dziś debata Generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od samej dyskusji ważniejsze jest jednak to, co będzie się działo na jej obrzeżach, o czym więcej Tomasz Orchowski.
12: Przy okazji sesji odbędzie się szereg spotkań bilateralnych, m.in. prezydenta USA i przywódcy Ukrainy. Wołodymyr Zełański w niedzielę rozmawiał już z Trumpem przez telefon. Mówił, że dzisiejsza dyskusja może dużo zmienić i jest impuls dyplomatyczny. Ale Financial Times donosi, że w niedzielę Trump przede wszystkim naciskał na wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie. Trump ma też dzisiaj podpisać porozumienie z Danią w sprawie Grenlandii. W przeszłości groził Kopenhadze przejęciem największej wyspy świata. Na razie nie znamy szczegółów tej umowy, ale Reuters donosi, że zakłada ona między innymi utworzenie dwóch amerykańskich baz na Grenlandii.
11: Polscy piłkarze rozpoczynają dziś treningi przed meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Dla wielu reprezentacji natomiast także tych topowych rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
13: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark Van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano.
11: Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
9: Super FM. Pogoda.
0: Godzinę temu jeszcze mocno zachwalałem bezchmurne niebo nad Szczecinem. Teraz musiałbym powiedzieć, że trochę obłoków nam się kłębi na horyzoncie w centrum miasta, ale to są obłoki spektakularne, pięknie wyglądające i takie, które raczej, zaznaczam raczej, na szczęście nie przyniosą nam opadów deszczu. 18 stopni, wiatr trochę mocniej odczuwalny, rośnie także ciśnienie.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No tak, bo deszcz w dzień bez samochodu to byłaby taka trochę złośliwa ironia losu. Nie deszczu dzisiaj w Szczecinie odpukać w biurko radiowe, mam nadzieję, nie będzie. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. Wally Lopez za moment, Kuba i Kuba, nasi zachodniopomorscy też za moment, ale jeszcze wcześniej Natasza Bedingfield i prawdziwa muzyczna afirmacja życia, piosenka, po której każdy się uśmiecha. Unwritten to już teraz.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: kiedy leci ten utwór, to ja zawsze mówię, że można trochę przyspieszyć, bo ten utwór nosi tytuł Can't Stop the Beat i Wally Lopez rzeczywiście jest takim artystą motywującym trochę do przyspieszania. Jeszcze wcześniej Kuba i Kuba. A w radiu tak to już jest, że czasami odwiedzają nas szczególni goście i na przykład w tym momencie ze mną w studiu nie jestem sam. Jest ze mną jakaś 20 dzieciaków, tak lekko licząc, 1, 2, 3, 4, 5, nie doliczę do 20. I oni chcą się z wami bardzo szybciutko przywitać. Cześć dzieciaki.
1: Cześć!
0: No właśnie, szkoła podstawowa numer 56 odwiedza dzisiaj szybko studio Radio Super FM, a więc ja zmykam, żeby im trochę o radiu poopowiadać, a dzisiaj przypominamy Europejski Dzień Bez Samochodu. Dzieciaki, czym przyjechaliście? Samochodami? Nie. Nie tramwajem. No i proszę bardzo, z młodzieży trzeba brać przykład i przyjeżdżać do pracy i do szkoły tramwajami. Przynajmniej dzisiaj do tego tematu jeszcze powrócimy.

0: Ten utwór może budzić nostalgię nawet u takich dorosłych ludzi, jak na przykład ja przed 40 rokiem życia, dlatego że kiedy ja byłem dzieciakiem, to Toy Story 1 debiutowało w kinach, a teraz debiutowało jakiś czas temu Toy Story 5 i Taylor Swift śpiewała na przykład piosenkę do ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Ten utwór wysłuchaliście przed momentem w Radiu Super FM. Za 5 minut będziemy mieli godzinę w pół do 12. Spędzamy razem z wami czas w pracy, w samochodzie, w domu, gdziekolwiek teraz jesteście. I obiecuję, że pod kątem muzyki dużo dobrego jeszcze na przykład w tej godzinie mam dla was, bo śpiewać będzie chociażby Fergie czy Sophie Ellis Bextor albo Victor Dedua. Oczywiście dzień bez samochodu jest dzisiaj tematem dominującym w magazynie z widokiem na Szczecin. Ja tak cały czas zerkam za to okno, czy tych samochodów jest mniej czy nie. No i okazuje się, że raczej chyba nie dajecie się przekonać nawet do takich jednodniowych promocji komunikacyjnych. Sprawdzałem nawet na Google Mapsach przed momentem, czy na przykład są jakieś wielkie obluzowania miejsc, które zazwyczaj stoją w korkach. No i dobra wiadomość jest taka, że o godzinie 11.26 w Szczecinie korków ogólnie nie ma za bardzo. No ale też, żeby były puste ulice, to bym też raczej nie zaryzykował takiej tezy. 26,5 minuty po godzinie 11 z widokiem na Szczecin w Radiu Super FM.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.

to oczywiście Wiktor Dyduła w Radiu Super FM. W najbliższy weekend pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej czekają zmiany związane z remontem torowiska na Estakadzie Pomorskiej. W sobotę i w niedzielę tramwaje nie będą kursowały na odcinku między ulicą Wyszyńskiego a pętlą Turkusowa. W ich miejsce zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Te utrudnienia zaplanowano na 26 i 27 września. W tym czasie wykonawca będzie prowadzić działania związane z przenoszeniem rozjazdów, cokolwiek by to nie oznaczało. Czyli mieszkańcy Prawobrzeża w ten weekend będą mogli mówić: halo, namawialiście nas, żebyśmy porzucali samochody, jeździli komunikacją miejską, a tutaj proszę bardzo, tramwaje nie jeżdżą. No, tak właśnie będzie, ale chociaż jest alternatywa w postaci autobusów. Przypominam, dzisiaj dzień bez samochodu i pytam was cały czas, czy ten dzień świętujecie, zapomnieliście? Jeżeli zapomnieliście, to jeszcze nie jest za późno. Możecie kręcić kółka autobusami i tramwajami od pętli do pętli, od końcowego do końcowego i dzisiaj żaden kontroler was na pewno w tramwaju ani w autobusie nie zgarnie i nie ukarze.

0: Lost Frequencies ewidentnie jeszcze w tonie wakacyjnym, a wcześniej Robbie Williams i Supreme. Za dwie minuty będzie godzina 12, więc równo w południe na antenie Radio Super FM najświeższe i najważniejsze wiadomości.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
6: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: I po reklamie.
9: Jest 12. Wiadomości Super FM.
10: Atak toporkiem w szkole na Podlasiu. Napastnik to 11-latek. Tymczasowy areszt dla 17-latka, który planował zamach. W wielu miastach komunikacją można dziś jeździć na gapę i to zupełnie bezkarnie.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Tragedia w szkole podstawowej na Podlasiu w powiecie kolneńskim. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
11: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
10: 10-latka trafiła do szpitala, była przytomna. 3-miesięczny areszt dla 17-latka z Siemianowic Śląskich, który planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Najcięższe z zarzutów dotyczy jednak bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Fęska.
12: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty, mówi rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
13: Nad tym teraz pracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby dokładnie sprawdzić, czy ktoś z dorosłych inspirował młodych ludzi.
12: Prokuratura dodaje, że materiały dotyczące dwóch innych nastolatków współpracujących z Pawłem G. zostały już przekazane do właściwych miejscowo sądów rodzinnych i nieletnich.
10: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymanym jest były funkcjonariusz. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o emerytowanego policjanta z pionu cyberprzestępczości. Jak podała prokuratura generalna, zatrzymany zostanie doprowadzony do prokuratury w Katowicach dzięki temu słyszę zarzuty. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. ZUS ostrzega przed osobami oferującymi płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Zakład podkreśla, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić za darmo, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników ZUS-u. Od tego roku świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat i uzyskały od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów. I na koniec zmieniamy temat. Dziś dzień bez samochodu. W wielu miastach komunikacją miejską można jeździć bez biletu. Tak jest m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie czy Rzeszowie. Przypadający dziś Europejski Dzień Bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem Europejskiego Tygodnia Mobilności.
8: Super FM. Pogoda.
0: No do tej listy miast też trzeba oczywiście dopisać Szczecin, zresztą od rana wam o tym mówimy w Radiu Super FM. Teraz prognoza pogody. Nie zmienia się stopień, jeżeli chodzi o wskaźniki na termometrach, czyli 18. Wiatr odczuwalny, trochę chmur na horyzoncie, nawet powiedziałbym, że one się kłębią, ale to są takie chmury widowiskowe, nie deszczowe, raczej przyjemne w widoku. Zła wiadomość jest taka, że wieczorem będzie dość chłodno, 10 stopni, a jutro nad ranem tylko 7, a więc coraz cieplej. Cieplejsze ubranie trzeba zakładać do pracy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: To taka mądra porada jest, dlatego że jak niektórzy wyskakują w podkoszulku, bo liczą, że potem będzie ciepło w ciągu dnia, no to mogą mieć niezłą chrypkę później albo jeszcze inne zdrowotne problemy. Nie polecamy. Trzeba się zaprzyjaźnić już jesiennie ze swetrami i trochę cieplejszym ubraniem. Rotary na jednej z dzikich plaż muzycznie przed nami, jeszcze wcześniej Lady Gaga. Mamy godzinę 12:04, jest 22 dzień września i jesteście pewnie w pracy, a my jako Radio Super FM oczywiście z radością umilamy wam czas. Michał Kaczmarek, cześć, witam ponownie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

kwadrans po 12, żeby nie było, że ja tylko te samochody i samochody bez przerwy, to sprawdzam, co nowego Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys napisali na stronie internetowej Radio Super FM. I mamy na przykład informację, że zaczął się tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi, będą bezpłatne konsultacje, prelekcje, a także badania. W tym roku tydzień profilaktyki występuje pod hasłem właściwa diagnoza i właściwe leczenie we właściwym czasie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. Inna sprawa. Tym razem bardziej infrastrukturalna, to zupełnie nowy budynek na dwóch kondygnacjach, 7 sal terapeutycznych i sala dla osób z niepełnosprawnościami. Wkrótce ruszą prace na ulicy Nakowskiego. Tam w przestrzeni parku, w którym teraz stoi zrujnowany budynek byłego przedszkola, powstanie zupełnie nowa placówka, która będzie specjalnie przygotowana do swojej nowej funkcji. 2 lata ma zająć przebudowa tego obiektu, a jak informuje miasto, projekt przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, niewidomym i niedowidzącym, a także osobom z ograniczeniami słuchu. A więc jak widzicie, jak słyszycie, na stronie internetowej Radia Super FM zawsze najświeższe wiadomości, a także podcasty z porannych, popołudniowych rozmów oraz z innych audycji, które możecie słuchać na antenie naszego radia. W tej godzinie będzie jeszcze z nami gość, za chwilę ze mną w studiu Marek Kornacki, najbardziej znany szczeciński memiarz. Będziemy rozmawiali o tym, czy Szczecin jest memicznym miastem i dlaczego Marek szczególnie ukochał sobie paprykarz jako element rozśmieszający mieszkańców Szczecina. I nie tylko, a więc to przed nami, a muzycznie m.in. Tame Impala czy Elton John i Dua Lipa.

0: We wtorkowym wydaniu audycji z widokiem na Szczecin w Radiu Super FM będziemy Was zapraszali na wydarzenia niedzielne. Marek Kornacki razem ze mną w studiu. Cześć Marku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najbardziej znany szczeciński memiarz, najbardziej znany szczeciński miłośnik paprykarza. Marku, jakie wydarzenie organizujesz właśnie w niedzielę i dlaczego to jest wydarzenie z nurtu tych, że niektórzy nasi rzeczy złapią się teraz za głowę?
1: To powiem pokrótce tak. Po pierwsze, zawsze pod koniec września w Szczecinie obchodzimy urodziny paprykarza szczecińskiego, więc ja w tym roku wymyśliłem, że zrobię coś, czego jeszcze nikt nigdy w życiu nie robił. Czyli zrobimy imprezę pod tytułem Paprykarz Rave.
0: Rave'y polegają na tym, że generalnie trzyma się coś w dłoni, albo się coś je, albo się coś pije i się tańczy do muzyki.
1: Dokładnie, bo jest to powiązane z tą taką kulturą właśnie mniejszego spożycia alkoholu, trochę bardziej odejścia właśnie od takich rzeczy, które źle na nas wpływają, a ja znalazłem taką rzecz, która wpływa na Szczecinę najlepiej na świecie, czyli paprykarz szczeciński.
0: I ja pamiętam takie imprezy, gdzie była matcha rave, gdzie się trzymało maczy i się tańczyło, gdzie były non-alcohol drinks rave, a u was się będzie, rozumiem, trzymało pajdę z paprykarzem i tańczyło, jak to będzie wyglądało?
1: Dokładnie tak będzie to wyglądało. To będzie to tak naprawdę taki typowy rave, ale właśnie będzie poczęstunek z paprykarza szczecińskiego. Może będą jeszcze inne poczęstunki, to jeszcze w ciągu najbliższych dni będę podawał u siebie na wydarzeniu, na moim profilu, na Instagramie i na Facebooku, więc będzie można się dowiedzieć dokładnie pełnego jakby programu. Ale to, co jest najważniejsze, to odbędzie się on 27 września od godziny 11 do 14 w Willi Tide, czyli Ogrody Śródmieścia, jeżeli ktoś nie kojarzy, a ta świetna przestrzeń jest udostępniona nam przez ogrodę i będziemy się tam świetnie bawili.
0: Rozumiem, że to będzie zadanie, wyzwanie, bo to też na pewno będzie wyzwanie typowo rozrywkowe. Jak w ogóle to się stało, że wpadłeś na taki pomysł?
1: To taka zabawna historia, ponieważ zobaczyłem taki filmik na TikToku, gdzie jedna dziewczyna, która jest matcha guide'em, opowiada, jak jest cudownie i świetnie. No i co? No i stwierdziłem, że jeżeli można być matcha guide'em, robić matcha rave, no to ja zrobię paprykarz rave. Więc ja naprawdę chciałbym się teraz czuć w taką rolę, żeby słuchacze usłyszeli, jak będzie wyglądała ceremonia jedzenia paprykarza, bo w trakcie rave'u będzie i ceremonia jedzenia paprykarza, i również będzie konkurs, kto szybciej zje paprykarz szczeciński, więc to będą dwie atrakcje, które będą jeszcze po drodze.
0: To jak będzie wyglądać ceremonia, to powiesz nam za chwilę. Marek Kornacki jest gościem Radio Super FM. Wracamy za moment.
2: Reklama.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek.
10: Przed nami dwa głośne i wyczekiwane wydarzenia na szczecińskiej mapie kulturalnej. 10 października w Teatrze Polskim odbędzie się premiera spektaklu Jądro Ciemności w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Inspiracją dla twórców stał się wstrząsający reportaż Svena Lindqvista. Sztuka przenosi klasyczną opowieść Konrada we współczesny świat mediów i polityki, stawiając gorzkie pytania o język wyższości, przemoc i to, jak łatwo oswajamy ludzkie tragedie. O oprawę wizualną wydarzenia zadbał wybitny, wielokrotnie nagradzany artysta Aleks Drewiński, tworząc plakat do tej inscenizacji. Z kolei w muzycznym kalendarzu Szczecina czas na absolutny hit. W piątek, 25 września, przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Szykuje się gorący początek jesieni na szczecińskich scenach. Więcej informacji oraz bilety znajdziecie na stronach internetowych Teatru Polskiego i Filharmonii.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to tramwajowy przystanek na Placu Rodła. Ten w kierunku Placu Grunwaldzkiego i muszę przyznać, spodziewałem się większych tłumów, no bo dzisiaj dzień, o którym mówimy Wam tak naprawdę od samego rana, czyli Europejski Dzień Bez Samochodu. To oczywiście wiąże się z wieloma benefitami, no oczywiście darmowa komunikacja miejska, tak naprawdę już od wczoraj, o ile dobrze pamiętam, od godziny 22 aż do jutra do 7.30, więc jeszcze ten jutrzejszy poranny przejazd do pracy załapie się właśnie na darmowy przejazd. Kontrolerzy wrócą do pracy jutro, no około 7.30. Oprócz tego oczywiście bezpłatnie jeździmy również pociągami w części miast, w tym także w zachodniopomorskim. No i można też wypożyczyć rower miejski. Godzina będzie darmowa i tak aż do jutra, do godziny 7.30.
0: Tu i teraz.

0: Co by się musiało stać, żebyście chociaż na jeden dzień, jeden jedyny dzień zamienili jazdę samochodem do pracy albo po dzieci do szkoły albo ze szkoły na komunikację miejską? Dzisiaj Europejski Dzień Bez Samochodu i takie pytanie wam zadaję cały czas. Pani Beata napisała do nas wiadomość. Raczej to jest niemożliwe, bo wsadzić w tramwaj trójkę dzieci to sprawa nie do zrobienia. No jest do zrobienia, ale trzeba przyznać, że ta logistyka byłaby znacznie trudniejsza. Dzisiaj Dzień Bez Samochodu i o tym w Radiu Super FM dużo rozmawiamy. Za chwilę godzina 13, za chwilę najświeższe wiadomości, a potem wracamy także do rozmowy z naszym gościem Marek Kornacki, nadal obecny w studiu Radia Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
14: Rząd zajmie się dziś ustawą uzdrawiającą ochronę zdrowia. Szef MON o nagle odwołanej przez Amerykanów wizycie w USA. Jesień coraz bliżej, jutro zacznie się ta astronomiczna.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Koniec rekordowych pensji lekarzy i nielimitowanego czasu ich pracy. Rząd po potężnym poślizgu czasowym zajmie się dziś od dawna zapowiadaną reformą, przygotowaną w reakcji na aferę w Szpitalu Południowym. Większość przepisów ma wejść w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, choć niektóre, jak na przykład limity zarobków, mają mieć tak zwany okres przejściowy. Więcej pewności co do szczegółów będzie jednak w trakcie prac sejmowych, choć tu też są duże opóźnienia i duża niewiadoma.
15: Te reformy, które miały być rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach, do tej pory nie wyszły z rządu.
14: Przypomina były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Na ten moment pierwszy możliwy termin sejmowych prac to początek października. Szef MON o swojej odwołanej nagle przez stronę amerykańską jutrzejszej wizycie w USA. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin i zaangażowanie w nią szefa Pentagonu Pita Hexeta.
16: Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pan minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hexetem.
14: Szef MON mówił wcześniej, że spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pitem Hexetem ma dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Już wiadomo, kim był mężczyzna, który dziś rano sforsował 3-metrowe ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i wmieszał się w tłum pasażerów zmierzających do samolotu lecącego do Palermo. Jak się okazało, to 23-letni Tunezyjczyk. Wiadomo, że był w Polsce legalnie, nie znaleziono przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany na pokładzie samolotu przez Straż Graniczną, wezwaną przez personel pokładowy, gdy ten zorientował się, że Tunezyjczyk nie ma karty pokładowej. Z zatrzymanym trwają czynności, a przez cały incydent lot do Palermo był opóźniony o 2 godziny. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma spory problem. Musiała wycofać z użytku pociągi ELF-3 produkowane przez bydgoską PESE i odwołać kilkanaście połączeń obsługiwanych przez te składy. Wszystko przez usterki dotyczące m.in. systemów sterowania drzwiami. Pociągi trafiły do serwisu producenta. Trwa przegląd, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
17: Oczekujemy usunięcia wszystkich problemów technicznych i jak najszybszego przywrócenia pełnej sprawności pojazdów.
14: Bydgoski producent zapewnia, że znalazł już źródło usterki i usunął ją. Pierwsze z w sumie 14 składów wracają już do ruchu. Jutro początek astronomicznej jesieni. Słońce przejdzie przez punkt równonocy jesiennej, zwany punktem wagi, dokładnie o godzinie 2:08 polskiego czasu. A w tym roku jesień potrwa do 21 grudnia. Wtedy zacznie się astronomiczna zima.
13: Super FM. Pogoda.
0: O pogodzie dzisiaj mogę mówić tylko i wyłącznie w samych superlatywach. Ona jest inna niż była wczorajsza, bo wczoraj co godzinę mówiłem wam inną prognozę, a teraz mógłbym mówić w kółko słońce, słońce i tylko słońce, 17-18 stopni Celsjusza. A więc jeżeli taka pogoda utrzymałaby się do weekendu, to mielibyśmy idealny pierwszy weekend jesieni. Wiele wskazuje na to, że jednak tak perfekcyjnie nie będzie, bo na piątek na przykład przewidywane są przelotne opady deszczu, ale póki co cieszmy się pięknym wtorkiem.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: To na trochę porzucimy tematy związane z dniem bez samochodu, a to był dominujący temat moich wcześniejszych wejść. W studiu Radio Super FM nadal Marek Kornacki. Rozmawiamy o tym, jak tworzyć memy o Szczecinie, dlaczego paprykarz jest najbardziej memicznym daniem świata, a także o tym, jak wyglądać będzie paprykarz rave, czyli to wydarzenie, o którym razem z Markiem rozmawiamy, a więc za chwilę powracamy do rozmowy z naszym gościem. Niemniej jednak jeszcze w tej godzinie znowu będziemy podróżować z Tomkiem Dudą, czyli pocztówki z podróży, a dokładniej pocztówki ze Skandynawii, też jeszcze przed nami. Cześć, dzień dobry, Michał Kaczmarek, minęła 13:00.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: No dobra, Marek, przed momentem powiedziałeś, że będzie ceremonia jedzenia paprykarza. Ja wiem, że różne są manieryzmy i różne są mody i wiem, że macza jest ceremonialna i tak dalej, chociaż nie wiem, co to znaczy. Ale jak wyglądać będzie ceremoniał jedzenia paprykarza?
1: To może, żeby Państwo dobrze usłyszeli, to ja tak powiem dokładnie, jak będzie to wyglądało, czy tak. Chciałbym Państwa zaprosić na doświadczenie, w którym step by step pokażę, jak zatrzymujemy się na chwilę, czujemy wdzięczność za Szczecin, za ludzi, za ryż, za paprykarz. Będzie to i oczywiście ten charakterystyczny zapach ryby, który od pokoleń przypomina nam, skąd jesteśmy. Więc potem przychodzi do nas taka pozytywna energia, DJ gra, paprykarz wjeżdża na stół, a my wspólnie uczymy się nie tylko jak go jeść, ale jak go też przeżywać. Wszystko to się będzie ładnie zazębiało i będzie to pięknie pokazywało, jak oczywiście w taki trochę zabawny sposób, tak? No bo oczywiście się tu trochę robię to tak w formie żartobliwej, jak i będzie właśnie ta ceremonia będzie wyglądała w taki sposób zabawny, więc zapraszam.
0: Rozumiem więc, że ten ceremoniał to, co oczywiste, będzie ceremoniałem z przymrużeniem oka, ale ja jestem w stanie sobie to, Marek, wyobrazić, że niektórzy to potraktują poważnie, bo wyobrażam sobie, że paprykarz, co by nie mówić, obok pasztecika, to jest te takie top 3 takich rzeczy, które nam się z miastem kojarzą i które mogą być utożsamiane mocno jako ta rzecz szczecińska.
1: Zgadza się, no bo tak naprawdę moim głównym pomysłem tego, żeby zrobić ten paprykarz jest rave, jest to, żeby pokazywać Szczecin i tę naszą lokalność i pokazywać, że my jesteśmy tym takim fajnym miastem, z fajnymi ludźmi, z fajną energią, a można to pokazać właśnie w taki niestandardowy sposób. Tak jak właśnie też przeprowadzając spacer memowy, o którym też za chwilę jeszcze opowiem słuchaczom, to tutaj chcę pokazać, że my mamy swoje rzeczy, my nie musimy mieć maczy, nie musimy mieć kawy, kombuczy, my mamy po prostu paprykarz, do którego będziemy się świetnie bawić. No i po prostu ja bym chciał, żeby wszyscy przyszli z otwartą głową, z pustym żołądkiem i z wdzięcznością.
0: O matko, Marek Kornacki, wracamy za chwilę.

0: Wtorkowe popołudnie w Radiu Super FM to jest rozmowa z gościem. Marek Kornacki, szczeciński memiarz, twórca inicjatywy Paprykarz Rave, która już w niedzielę będzie miała miejsce w Szczecinie. Marku, poza Paprykarz Rave, poza tym ceremoniałem przespecyficznym, co jeszcze przygotowałeś na niedzielę?
1: Na niedzielę to jeszcze tylko dopowiem Państwu, będzie też w trakcie Paprykarz Rave'u odbędzie się konkurs na jedzenie paprykarza na czas, gdzie będzie można otrzymać nagrodę. Więc będą i koszulki, i będą kubki, i będą dodatkowe paprykarze, więc będzie też element takiej rywalizacji w trakcie. Ale po zakończonym Paprykarz Rave'ie zapraszam wszystkich na Łasztownię pod pomnik paprykarza, gdzie przeprowadzę swój spacer memowy po mieście w trochę skróconej formie, bo odbędzie się on od pomnika paprykarza przez pomnik Krzysztofa Jarzyny, pokażę, gdzie zaczyna się morze w Szczecinie, a dotrzemy na końcu na Starówkę, gdzie jest tak zwana klimatyzacja gotycka. Wszystko Państwu wytłumaczę, więc to się zacznie o godzinie 14.30 i to jest wspólnie przeprowadzane wydarzenie razem z Małgorzatą Wolf ze sklepu Made in Szczecin. To jest, tam połączymy siły w imię urodzin paprykarza.
0: Masz przygotowane jakieś memy na temat paprykarza? Powstały jakieś memy paprykarzowe? Czy to jest, że tak powiem, jak ceremoniał, to przestrzeń święta i z paprykarza się nie śmiejemy?
1: Z paprykarza się absolutnie nie śmiejemy, ale memów mam mnóstwo.
0: Podaj przykład. Wiem, że w radiu memy nie działają tak dobrze, ale
1: to jest bardzo ciężko.
0: Jakiś taki przykład, który tobie przychodzi do głowy.
1: To powiem tak, no najważniejsze jest to, że można jeść paprykarz szczeciński nie będąc w Szczecinie. To jest jedna taka z praw objawionych, która się pojawi też oczywiście w trakcie ceremonii, że nie trzeba być w Szczecinie, żeby jeść paprykarz. To jest najważniejsze dla mnie takie zdanie, które się będzie pojawiać, żebyśmy chwalili się tym paprykarzem na całym świecie. Bo nie wiem, czy porozumiem, że Państwo też, jak wyjeżdżają poza Szczecin, zabierają ze sobą chociaż tą cząstkę naszej szczecińskości, czyli tą puszkę paprykarza, więc ja zalecam, żeby robił tak każdy.
0: Zjadłbyś paprykarz z ananasem?
1: Aha, to już jadłem.
0: Bo jest taka wariacja w Szczecinie.
1: Jest. Jest ogólnie do kupienia paprykarz z ananasem, taki przygotowana specjalna seria, ale w sierpniu można było kupić bajgle z paprykarzem i ananasem, tak zwane szczecińsko-hawajskie.
0: Jest, ja sobie tego nie wyobrażam, ale być może podczas rejwu niektórzy poszaleją i będą takie właśnie przedziwne kombinacje mogli spróbować. Marku, bardzo ci dziękuję. Marek Kornacki był razem z nami w Radiu Super FM.
1: No, dziękuję bardzo i zapraszam. 27 września, godzina 11, Villa Tide. Widzimy się wszyscy i przeprowadzamy ceremonię jedzenia paprykarza.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Słuchajcie, granada ma pewną niezwykłą właściwość. Najlepiej oglądać ją wtedy, kiedy dzień się kończy. W tych ostatnich promieniach słońca wzgórze Sabika zaczyna przybierać kolor rdzy, miodu, takiej czerwonej gliny. No i wtedy chyba najłatwiej zrozumieć nazwę Alhambra, wywodzącą się od arabskiego Kalat Hamra, czyli czerwona twierdza. A za nią, jeśli powietrze jest przejrzyste, wznoszą się jeszcze ośnieżone szczyty Sierra Nevada. No niewiele miast Europy ma taką piękną scenografię. Alhambra nie była jednym pałacem. To było całe miasto pałacowe z murami, wieżami, ogrodami, domami, warsztatami, a nawet koszarami. Najważniejszy okres jej rozwoju rozpoczął się w XIII wieku, kiedy Muhammad I, założyciel dynastii Nasrydów, uczynił Granadę stolicą swojego emiratu. No i rozpoczął rozbudowę fortyfikacji na wzgórzu Sabika. Najbardziej niezwykłe w tej Alhambrze nie są jednak potężne mury, ale to, co ukryto za nimi. Dziedzińce, piękne stiuki, arabeski, kaligrafia, no światło, przede wszystkim woda również. Płynie kanałami, pojawia się w basenach, fontannach, odbija niebo, kolumny. No w pobliskim ogrodach Generalife, letniej rezydencji emirów, była częścią skomplikowanego systemu irygacyjnego, który jednocześnie nawadniał ogrody, budował atmosferę pałacu. Więc dzisiaj te ogrody, łącznie z całym pałacem, znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. No warto. A po drugiej stronie Doliny Darro leży Al-Baisin, czyli labirynt wąskich uliczek, białych domów, niewielkich placów, czyli centrum Granady. Najlepiej dojść do Mirador de San Nicolás i spojrzeć stamtąd właśnie na Alhambrę. To jeden z tych widoków, przed którymi człowiek na chwilę przestaje szukać słów i po prostu patrzy. Granada była ostatnio wielkim państwem muzułmańskim na Półwyspie Iberyjskim. No wszystko zmieniło się w styczniu 1492 roku, kiedy właśnie ostatni emir przekazał miasto Izabeli Kastylijskiej i Ferdynandowi Aragońskiemu. No a późniejsze legendy opowiadają, że opuszczając Granadę, zatrzymał się na przełęczy, spojrzał po raz ostatni na swoje utracone królestwo i zapłakał. Miejsce nazwano Suspiro del Moro, czyli westchnieniem Maura. No, czy wydarzyło się naprawdę? No nie wiemy. Ale legenda okazała się silniejsza od dokumentów i do dziś pozostaje częścią pamięci Granady. W Granadzie nic więc nie istnieje osobno. Alhambra patrzy na Al-Baisin, Al-Baisin na Alhambrę, nad nimi wznosi się Sierra Nevada, poniżej płynie Darro, no a pomiędzy wzgórzami wciąż mieszają się opowieści. Opowieści arabskie, żydowskie, chrześcijańskie, romskie, hiszpańskie. I to jest najpiękniejsze w tym mieście. Do usłyszenia.
1: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Moje spotkanie z wami powoli zbliża się do końca, ale to nie znaczy, że się dzisiaj nie usłyszymy. Dziękuję wam za to wspólne przedpołudnie i popołudnie, a po 18 będę z wami w popołudniowej rozmowie Radio Super FM z Szymonem Nieradką z miejskiej agendy parkingowej i kontynuować będziemy tematy związane z komunikacją miejską w Szczecinie. Wcześniej spotka się z wami m.in. Andrzej Kutys w magazynie Ale to był dzień. Bądźcie więc cały czas z Radiem Super FM. Ja jestem Michał Kaczmarek. Do usłyszenia.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
7: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
6: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw. I po reklamie.
11: Jest 14. Wiadomości Super FM.
12: Szef MSWiA o zatrzymanym 17-latku, który miał planować zamachy. Jest zielone światło dla odstrzału dzików w Warszawie. Ruszył festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Otworzył go Dziki Dziki Zachód Jana Holubka.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Nawet 15 lat może spędzić w więzieniu 17-latek z Siemianowic Śląskich, zatrzymany za planowanie zamachu terrorystycznego na szkołę i meczet. Paweł G. został ujęty przez ABW, usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
13: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie Trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
12: Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i szerzenia propagandy faszystowskiej i nazistowskiej. Rząd zajmuje się dziś pakietem ustaw, który ma m.in. uregulować kwestie zarobków lekarzy i zapobiegać nadużyciom, bo jak mówił premier, lekarz rekordzista z Braniewa według NFZ-u rozliczył 72 godziny pracy w ciągu jednej doby, za co otrzymał wynagrodzenie. Projekty przepisów zakładają też ograniczenie pracy medyków w publicznych placówkach do maksymalnie 2 etatów, mówi Donald Tusk.
14: I wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 tysięcy złotych, czyli trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap. Mówimy o lekarzach, którzy pracują na 2 etatach. I to jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości.
12: Według rządu placówki i lekarze na zawarcie między sobą nowych umów mają dostać pół roku. Wcześniej była mowa o roku. Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego na odstrzał dzików w Warszawie. Powodem są względy bezpieczeństwa, bo coraz częściej dochodzi do ataków tych zwierząt na ludzi. Uchwała daje duże uprawnienia miejskim łowczym, bo nie ma w niej limitu, mówi Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim.
15: Że uchwała ma obowiązywać 2 lata i ma być stosowana w bezpośrednim zagrożeniu. Nie jesteśmy w stanie określić, jakie to będzie zagrożenie powodowane przez ile zwierząt. Pragnę tylko powiedzieć, że dane naukowe wszelkie mówią o przyroście naturalnym do 300% dzików z roku do roku.
12: Miejscy urzędnicy o zmiany wnioskowali już w styczniu. I na koniec zmieniamy temat. Cisza i szok. Po pokazie filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, który otwierał festiwal w Gdyni. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność burzy spokój mieszkańców i wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety. To film bardzo aktualny, mówi reżyser.
16: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne.
12: Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o złote lwy. Laureatów poznamy w sobotę.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: No i tak wyszło, że ten wtorek pod znakiem komunikacji miejskiej, to znaczy po godzinie 12 w Tu i teraz mówiliśmy wam o tym, Piotr Jarząbek wspominał o tym, że no dzisiaj mamy dzień bez biletów, czyli można sobie wybrać komunikację miejską zamiast samochodów. O tym, co się dzieje na ulicach Szczecina w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, to jeszcze mówić będziemy, ale ja spędzam ten moment właśnie patrząc z naszego studia z widokiem na Szczecin. No co prawda nie bezpośrednio na Estakadę Pomorską, aż tak daleko nasz wzrok stąd nie sięga, natomiast zerkając na kamery, zerkając na mapy satelitarne, Estakada Pomorska w tym momencie już nieco przykorkowana w kierunku Śródmieścia Szczecina. A dlaczego do tej Estakady wracam? Pewnie jeszcze będziemy o tym mówić w naszej pomocy drogowej, natomiast pojawiła się też informacja już z wyprzedzeniem, jak to zwykle bywa, jeżeli chodzi o te komunikaty Szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, toż pojawiła się informacja, że w najbliższy weekend będą utrudnienia, bo tam, jak pamiętacie, na Estakadzie Pomorskiej jest remontowane torowisko i w ramach tego są takie specjalne rozjazdy, żeby tramwaje jeździły jednym torem do pętli na Turkusowej. No i teraz jest taka sytuacja, że to w ogóle będzie zamknięty ten przejazd właśnie przez najbliższy weekend, czyli tramwaje, konkretnie dwójki, siódemki i ósemki, nie przejadą przez Most Długi i na Wyszyńskiego Turkusowa będzie komunikacja zastępcza, komunikacja linia bodajże 807. Dlaczego tak się dzieje? No bo tak jak wspomniałem, tam teraz będą zmiany, czyli będzie przeniesione to torowisko, będą je tramwaje jeździły drugą stroną i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem, dlaczego ja patrzę teraz na Estakadę Pomorską w tym momencie na wjazd do Szczecina. A tak sobie myślę, że od przyszłego tygodnia to będziemy patrzyli na wyjazd ze Szczecina, bo przecież te wszystkie utrudnienia biorą się z tego, że tam jest zamknięty jeden pas ruchu. No i zakładam, że skoro teraz jest zamknięty jeden pas ruchu w stronę wjazdu do naszego miasta z Prawobrzeża, to za chwilę będzie dokładnie odwrotnie, czyli wyjeżdżając z miasta trasą zamkową czy też Mostem Długim, natkniemy się właśnie na to, że ekipy będą na jednym z pasów i będzie ten pas zamknięty. Zresztą dodajmy, w ramach tego kilkumiesięcznego remontu Estakady Pomorskiej, około 4-miesięcznego, tak przynajmniej była informacja, kiedy ten remont się zaczynał. Miejmy nadzieję, że jeszcze te 2-3 miesiące to potrwa, no więc są również takie informacje, że zdajdzie się taki moment, że będą zamknięte po pasie i po jednej, i po drugiej nitce, i na wjeździe do Szczecina, i na wyjeździe ze Szczecina. Także oczywiście o tym, że dwójki, siódemki i ósemki nie będą przejeżdżały przez weekend przez Most Długi, że będzie ta komunikacja zastępcza, czyli autobus 807. Jest cała relacja, są wszystkie informacje dotyczące, jakie to przystanki, jak to będzie wszystko wyglądało, no ale nie będę teraz tego wymieniał. Raz, że nikt nie zapamięta, dwa, że lepiej sobie to spokojnie przeczytać, chociażby ten komunikat jest na stronach miasta, na przykład na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. O tym będziemy wam jeszcze przypominać, ale już teraz zapamiętajcie, że będą problemy z przejazdem Estakadą Pomorską. No i mówiąc oczywiście o tramwajach, a później tak sobie myślę, że zmieni się sytuacja już nie na wjeździe do Szczecina, a na wyjeździe, co też oczywiście na bieżąco będziemy monitorować.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. W środę 30 września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej widzowie wezmą udział w pierwszym seansie w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku, twórcy m.in. kultowego logo Banku Pekao Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz na pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Tak gra Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W miniony piątek Komisja Oskarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wyłoniła polskiego kandydata do 99 nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W rywalizacji Oscara naszą kinematografię reprezentować będzie ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jak napisano po wyborze kandydata, wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Ojczyzna koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Tomaszem Mannem, a jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w wymagającą i emocjonującą podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest koprodukcją międzynarodową, a jej polski wkład nie ogranicza się do nazwiska reżysera. O sile rodzimego udziału świadcza skala zaangażowania polskich twórców i specjalistów, wkład finansowy oraz fakt, że niemal wszystkie zdjęcia realizowano w Polsce. W napisach końcowych filmu znalazły się nazwiska 346 pracujących przy nim Polaków. Spośród 38 dni zdjęciowych tylko 3 zrealizowano poza granicami naszego kraju. Jednym z najważniejszych miejsc realizacji ojczyzny był Dolny Śląsk. Region nie stanowił jednak tylko tła dla opowieści. Jego różnorodne plenery i obiekty pozwoliły odtworzyć kilka odległych od siebie miejsc. Ekipa dotarła m.in. do obiektów, które wcześniej nie gościły filmowców. Innego wyjścia nie było. Ojczyzna najlepiej sprawdzi się w rywalizacji o Oscara. Nie będzie miała jednak łatwej drogi do nominacji, bo konkurencja jest bardzo silna. Wiele krajów już zgłosiło swoich kandydatów, jest tam wiele bardzo wysoko ocenianych filmów, a wiele z nich, podobnie jak Ojczyzna, miało swoją premierę na festiwalu w Cannes. Czy film Pawła Pawlikowskiego przedrze się na skróconą listę kandydatów do Oscara, a potem zdobędzie nominację? Odpowiedź na to pytanie jest otwarte. Film często pojawia się w przedoskarowych spekulacjach zachodnich obserwatorów. To daje mu spore szanse, ale teraz jest konieczność wykonania dużej pracy, aby film mocno wrył się w pamięć osób z Amerykańskiej Akademii Filmowej, aby został zauważony. Amerykańska premiera filmu już w październiku. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej 15 grudnia tego roku przedstawi skrócone listy kandydatów do Oscarów w kilkunastu kategoriach i będzie tam także ta dotycząca filmów międzynarodowych. Nominacje ogłoszone zostaną 21 stycznia 2027 roku, a 99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
1: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
0: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Polska wzmacnia ochronę swojej granicy z Ukrainą. Medialny bojkot prezydenta USA za oceanem. Głośna książka brata księżnej Diany trafiła do księgarni.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Wojsko i Straż Graniczna budują tam miejsca schronienia. Na wschodniej granicy pojawiły się też systemy antydronowe i antyrakietowe. Wszystko w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
5: Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego. Politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski zawiadamiają prokuraturę w sprawie organizacji spotkania z prezydentem. Chodzi o pakiety premium, które mogli wykupić uczestnicy polsko-amerykańskiego szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. To urąga godności urzędu prezydenta, mówi eurodeputowany Michał Szczerba.
7: Cennik spotkań z prezydentem jest to uderzenie w powagę państwa polskiego. To standard Republiki Bananowej, a nie demokratycznego państwa prawa.
5: Przebywający w Nowym Jorku prezydent twierdzi, że nie uzależnia spotkań od wpłaconych pieniędzy, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy wiedział o aktywności fundacji. To 23-latek z Tunezji sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej. Rano wdrapał się na płot i mimo drutu kolczastego wszedł na płytę lotniska. Tam wmieszał się w tłum pasażerów i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko trwało zaledwie kilka minut. Z samolotu wyprowadzili 23-latka pogranicznicy, a lotnisko uruchomiło procedurę na taki wypadek.
8: Pasażerowie musieli zostać zdebordowani, musiał zostać ten samolot pod kątem pirotechnicznym sprawdzony i dopiero wtedy pasażerowie mogli przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa. Opóźnienie tego lotu z Wrocławia do Palermo wyniosło około 2 godzin właśnie ze względu na te wszystkie procedury.
5: Mówi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. Wiadomo, że Tunezyjczyk był w Polsce legalnie. Kolejne amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa. Do CBS i NBC dołączyła właśnie pro-Trumpowa telewizja Fox News. Tak dziennikarze solidaryzują się z redakcjami Politico, CNN oraz MS Now, którym Biały Dom cofnął akredytację za rzekome kłamstwa. A w ramach bojkotu stacje ogłosiły, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego. W efekcie sporu z mediami Trump uruchomił całodobowy kanał Trump TV. I na koniec książka, która może zamieszać na wyspach. Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, autorstwa brata księżnej Charlesa Spencera, właśnie trafiła do brytyjskich księgarni. O książce zrobiło się głośno jeszcze przed publikacją, gdy ujawniono jej fragmenty pokazujące męża Diany, obecnego króla Karola, w złym świetle. Chodzi m.in. o jego reakcję na tragiczną śmierć Diany w Paryżu. Spencer przyznaje jednak, że część twierdzeń zawartych w książce oparł na relacjach z drugiej ręki. A książka od razu podzieliła komentatorów i jedni nazywają ją paszkwilem, inni uważają za dość wiarygodną.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Rihanna w duecie z Calvinem Harrisem przed chwilą zaśpiewała na antenie Radia Super FM, że znalazła miłość, a kierowcy na szczecińskich drogach podejrzewam, że szukają przejezdnych ulic. No to my właśnie teraz pomożemy Wam je znaleźć, albo chociaż wskażemy te, którymi teraz nie przejedziecie. Spore problemy mają na przykład mieszkańcy Pomorzan, którzy stoją chociażby na Milczańskiej przed wjazdem w Mieszka I. W kierunku Budziszyńskiej zatrzymacie się na Alei Powstańców Wielkopolskich, podobnie przed Placem Szyrockiego. Wzmożony ruch także na skrzyżowaniu Kolumba z Tamą Pomorzańską, tam też trzeba uważać, a i na Starkiewicza oraz Dąbrowskiego. Stracicie w tym miejscu kilka minut. Od Pomorzan na zachód, czyli na Gumieńcach, kierowcy zwalniają na Cukrowej przed dojazdem do Ronda Uniwersyteckiego, podobnie na Południowej. Przez Rondo Hakena powinniście się teraz przedostać za to bez większych problemów. Zostało nam jeszcze Rondo Gierosa, no i tutaj wieści niestety nie mam za dobrych. Zderzak w zderzak jedziemy na Europejskiej, wolniej poruszamy się również na Dworskiej ku Słońcu z obu stron. Za szybko nie pokonacie także ulicy Okulickiego, to zarówno w tym miejscu, jak i na skrzyżowaniu z Wrocławską i Spiską.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się!
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
8: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Klub. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
0: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Cały czas spoglądamy i kontrolujemy dla Was to, jak wygląda sytuacja na szczecińskich drogach. Nie jest ona najlepsza, chociażby na Dodrą, na Nabrzeże Wieleckie z obu stron stoi. Podobnie sprawy mają się na Moście Długim i Energetyków. Trasą zamkową na razie jedziemy bez problemów, ale tutaj przypomnienie. Zgodnie z najnowszym komunikatem ZDTM, od poniedziałku kierowcy do dyspozycji będą mieli jeden pas mniej. To jednak dopiero w przyszłym tygodniu, a my wracamy do tego, co na drogach dzieje się teraz. Sznur samochodów ustawił się na Placu Zwycięstwa przed wjazdem w Krzywoustego. Jeśli jedziecie od Wyszyńskiego, no to doliczcie sobie co najmniej kilka minut. Aleje Niepodległości do przejezdnych też teraz nie należy, podobnie na Kopernika. Zderzak w zderzak jedziemy również przez Bałki na dojeździe do Placu Zgody. Zakorkowany także Plac Szarych Szeregów i to niestety od niemal każdej strony, czyli Wojska Polskiego, od Piastów, od Piłsudskiego czy od Wielkopolskiej. 91 24 55. Przypominam, że nasz pomarańczowy telefon czeka na Wasze połączenia. Dajcie znać, jeśli gdzieś na swojej drodze napotkaliście utrudnienia. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca już po godzinie 16. Wtedy w ramach programu Ale to był dzień zaprezentuje ją dla Was Andrzej Kutys.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: był dzień.
1: Kilka minut pozostało do godziny 16. Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Witam serdecznie. Razem spędzimy to popołudnie z magazynem Ale to był dzień, czyli tak, dosłownie za moment wiadomości w Radiu Super FM. Później opowiem o pogodzie w Szczecinie, jaka będzie, jaka jest zapowiadana na najbliższe kilkanaście godzin. Będziemy także cały czas, będę sprawdzał, co się dzieje na ulicach Szczecina, czyli będą też popołudniowe pomoce drogowe. No a przede wszystkim to, co najważniejsze, czyli tematy dnia, to o czym mówimy Wam od rana w naszych wiadomościach, w informacjach tu i teraz, jakie przekazujemy cały czas na antenie Radia Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10.

0: 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
1: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 16. Wiadomości Super FM.
7: Policja wyjaśnia okoliczności ataku toporkiem w szkole na Podlasiu. Ustawy o zarobkach lekarzy przyjęte przez rząd. Zimowe warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w podstawówce w miejscowości Ptaki w gminie Turośl na Podlasiu. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem o rok młodszą dziewczynkę, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
8: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
7: 10-latka trafiła do szpitala, 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, a tylko pół roku będą mieć placówki ochrony zdrowia na dostosowanie umów z lekarzami do nowych przepisów, które przyjął dziś rząd. Chodzi o ograniczenie stawki godzinowej do 240 zł brutto i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
9: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania wszystkich jednostek do tego nowego systemu i to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy.
7: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i informacje o milionowych zarobkach niektórych lekarzy. Jest kolejny zatrzymany w śledztwie w sprawie zonda krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że to emerytowany policjant z pionu do walki z cyberprzestępczością. Artur K. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i współpracował z zonda krypto. Został już doprowadzony do prokuratury. Policja pracuje nad ustaleniem, co stało się z zaginionym Sylwestrem Suszkiem, czyli prezesem giełdy kryptowalut BitBay, która przekształciła się potem w zonda krypto.
10: W tym tygodniu trwają dość intensywne prace policyjne, jeżeli chodzi o kilka wariantów, czy też kilka wersji w śledztwie dotyczących zaginięcia pana Suszka.
7: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Drogowcy nie obawiają się paraliżu autostrady A4 po tym, jak za kilka miesięcy na trasie między Krakowem a Katowicami znikną bramki. Dziś przejeżdża tamtędy średnio 50 tysięcy aut na dobę. Po zmianach może być ich nawet o 10 tysięcy więcej. Ale Kacper Michna z GDDKiA uspokaja.
11: Tych samochodów będzie dużo. Oczywiście autostrada potrzebuje rozbudowy o trzeci pas, to jest jasne i my się do tego przygotowujemy. Natomiast nie spodziewajmy się Armagedonu, że ta autostrada stanie.
7: Pierwsze, większe prace przy budowie trzeciego pasa ruchu mają ruszyć za 3 lata. Bardzo trudne warunki w Tatrach. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone. Do tego mgła ogranicza widzialność do kilkudziesięciu metrów. Ratownicy ostrzegają przed wychodzeniem w góry, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR.
12: W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, nie damy rady działać właśnie ze śmigłowcem, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin i to tutaj w takich warunkach, w tak niskiej temperaturze można się bardzo szybko wychłodzić.
7: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
5: Super FM. Pogoda.
13: Ciekawy jestem, czy sprawdzą się zapowiedzi dotyczące wiatru, no bo tak, wczoraj były informacje, że dzisiaj już powinno być spokojniej z tym wiatrem, a okazuje się, że tak nie do końca. Zresztą nawiało trochę chmur, co nie zmienia faktu, że około 17-18 stopni w słońcu w Szczecinie w tym momencie jest, padać raczej nie powinno. Jutro za to chmur ma być więcej, ale wiatr znowu ma zelżeć. Tylko tak jak mówię, wczoraj też były takie zapowiedzi, że tego wiatru będzie mniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało faktycznie. Natomiast no to, że będzie około 10 stopni w nocy, to się akurat sprawdzało. Jutro też raczej padać w Szczecinie nie powinno.
3: Ale to był dzień.
13: Minęła godzina 16, magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM do godziny 18 i po godzinie 18, także zapraszamy na popołudniową rozmowę Radia Super FM Michała Kaczmarka. Oczywiście echa tej porannej po godzinie 8, raz, że w całości te rozmowy możecie odsłuchiwać na naszej stronie w zakładce podcasty, no ale też wybieramy co ciekawsze fragmenty, oczywiście przypominamy wam to, co się u nas dzieje od samego rana, także w naszych wiadomościach te poranne tematy i to wszystko, co się w ciągu dnia wydarzyło, zbieramy właśnie razem w magazynie Ale to był dzień. Andrzej Gutys, witam, jeszcze raz zapraszam. No i lecimy, za chwilkę porozmawiamy o zawiadomieniu do Najwyższej Izby Kontroli. Zawiadamia szczecińska opozycja w Radzie Miasta. O co chodzi? Głośny temat związany z kumulowanymi karami za parkowanie. To już za kilka minut do godziny 17, także będę wam mówił o tym, co się dzieje na ulicach Szczecina w naszej pomocy drogowej.

0: I już zapowiedziany pierwszy temat w magazynie, ale to był dzień. Ja byłem na konferencji prasowej radnych opozycji, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości, opozycja w Szczecińskiej Radzie Miasta. Oni byli z kontrolą, można powiedzieć, kontrolą dotyczącą skumulowanych kar wysyłanych ze strefy płatnego parkowania. Przypominamy sobie te sytuacje opisywane zresztą także u nas na naszej antenie. Nawet po kilka czy kilkanaście tysięcy, bo na przykład kary z kilku lat skumulowane. No i tutaj w związku z tym opozycja ruszyła się, że tak powiem, żeby kontrolować. Oni tam byli. I Maciej Kopeć, radny Prawa i Sprawiedliwości, opowiada, że wszystko wzięło się od tego, że prezydent miasta swoim zarządzeniem zabrał opłaty, czy też wystawianie tych druczków, że tak powiem, z nieruchomości opłat lokalnych, z miejskiej spółki, do Wydziału Egzekucji Szczecińskiego Urzędu Miasta. A przynajmniej tak opowiada Maciej Kopeć, tak to wszystko wyglądało.
1: Z naszych ustaleń wynika, że tutaj nałożyły się dwie kwestie, to znaczy jedna, wprowadzenie od lipca 2025 roku dwóch dodatkowych samochodów do e-kontroli i z drugiej strony przesunięcie egzekucji tych opłat do Wydziału Egzekucji. I to spowodowało, że ten system się po prostu załamał. Wcześniej około 100 kontrolerów wtykało za wycieraczki informacje o nieopłaconym parkingu i to był element, który pozwalał się kierowcom zorientować, w jaki sposób, czy to parkowanie było opłacone, czy nie było opłacone. Najczęściej ci kierowcy natychmiast takie opłaty uiszczali. Natomiast w momencie, kiedy ich zabrakło, okazało się, że ten system się załamał.
0: Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości, radny, dopowiadał, że no tam po prostu w tym Wydziale Egzekucji w Urzędzie Miasta nie było sił i środków na to, żeby szybko te mandaty wystawiać, stąd zaczęły się pojawiać opóźnienia.
2: Łącznie do dzisiaj mamy czwórkę pracowników, którzy opracowują te zawiadomienia w zamian za to, co wcześniej Państwo doskonale znają, czyli te zawiadomienia ze wycieraczkami. Dziennie obrabiają 300 zawiadomień. Dziennie, każdego dnia około 100-200 zawiadomień dalej narasta. Ponad rok temu całość się zmienia. Odbywa się również prace nad systemem informatycznym. Dopiero w grudniu zaczyna to powoli działać, bo wcześniej piszą wszystko ręcznie po 30-40 zawiadomień dziennie. Wyobrażacie sobie? 400 do 500 schodzi z systemu. 30-40 są w stanie zrobić dziennie. Potem z systemem dzisiaj dochodzą do momentu 300 zawiadomień dziennie. I teraz wpadają na pomysł, że będziemy rekrutować. Oni zaczną z powrotem wysyłać te skumulowane opłaty. Te 600 ponad dzisiaj osób, które jeszcze nawet nie wie o tym, że parkowało bez opłaty, bo im się skończył abonament, bo zaparkował nie w tym miejscu, bo coś zostało źle rozliczone.
3: I my przechodzimy do takiej pewnej ofensywy rozliczeń, jeżeli chodzi o władzę w Szczecinie. Proszę być przygotowanym na to, że będziemy przede wszystkim przeprowadzać szerokie kontrole w inwestycjach miejskich, w oświacie, w lokalach komunalnych.
0: To na koniec jeszcze radny Krzysztof Romianowski zapowiedział ofensywę. Zobaczymy, co z tej ofensywy będzie. Na razie wiemy, że jest zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. A jakie będą kolejne dzieje i losy tego wszystkiego, przypomnijmy, też była o tym mowa na sesji Rady Miasta. Radni uzgodnili, że będzie dłuższy termin, żeby te opłaty uiszczać, żeby można było to na raty rozkładać. Także no pewnie ten temat jeszcze będzie się nieraz u nas pojawiał.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No to sprawdźmy, co dzieje się w tym momencie w popołudniowym szczycie komunikacyjnym w Szczecinie. Nie jest niestety po raz kolejny dobrze na Prawobrzeżu. Zacznijmy już od Płoni, czy też właściwie jeszcze przed Płonią. Remontowany odcinek S10 przed wjazdem do Szczecina i tutaj mieliśmy stłuczkę niestety i ta stłuczka powoduje to, że jest naprawdę już długa kolejka samochodów jeszcze przed Płonią. Później dalej poważny temat się zrobił przed Estakadą Pomorską. Tak, od Estakady Pomorskiej do Basenu Górniczego czego musicie się liczyć z utrudnieniami, a być może pamiętacie, kto słuchał po godzinie 14 w tu i teraz, to jeżeli nie, to tylko przypomnę, że od tego weekendu będzie zmiana, czyli prawdopodobnie od poniedziałku będzie zamknięty pas na wyjazdowej Nitce ze Szczecina, no ale do tego jeszcze będziemy wracać, póki co mamy wtorek. Popołudnie we wtorek na ulicach Szczecina, jeżeli jedziemy jeszcze z tego Prawobrzeża, no to przy rondzie Portowców od Mostu Długiego nieco się korkuje. Lepiej jest zdecydowanie w tym momencie wjeżdżać od trasy zamkowej. Aha, tak, na marginesie trasa zamkowa. Na remontowanej trasie zamkowej zmieni się organizacja ruchu. Tak tylko zajawiam, bo to za 6 dni od 28 września, ale to jest również kolejny temat, który warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Poza tym z tyłu głowy warto mieć, że rondo Gierosa o tej porze to jest zawsze problem. No ale no cóż, czasami po prostu trzeba, nie ma innego wyjścia i trzeba swoje odstać, jak to zwykle w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Zresztą skrzyżowanie Długiej z Topolową w Mierzynie. Tam też nieco więcej samochodów. Na Wojska Polskiego jest także sporo aut. Sprawdzam także rondo. O, tu poważnie, już no niemalże do Pilchowa sięga korek przed rondem Franciszka Knapa, czyli to jest właśnie przy Głębokim, przy kąpielisku Głębokie. Podobnie na Bogumińskiej spory jest korek w tym momencie na wyjeździe, czyli w kierunku do pokoju. No generalnie widać na szczecińskich ulicach, że ten wtorek no, to nie jest łatwy temat dla kierowców.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
4: To jest nowa piosenka. Nowość.
5: Nowość.

0: na pół godziny zostało do godziny 17. I tak, jeszcze jeden temat w magazynie, ale to był dzień przed 17, czyli echo tego, co się wydarzyło u nas rano. Rozmowa o tym, co za miedzą, można powiedzieć, bo wiemy doskonale, że w Szczecinie mamy bardzo blisko do granicy z Niemcami. Tam w Mecklenburgii, po Morzu Przednim, odbyły się wybory. Wybory głośno komentowane ze zwycięstwem, ale niedecydującym zwycięstwem AfD, Alternative für Deutschland. Dzisiaj w naszym studiu byli specjaliści, w tym temacie się wypowiadali. No i też porozmawiamy o tym, co się dzieje na ulicach Szczecina, czyli kolejna pomoc drogowa. Jeszcze przed 17 na pewno sprawdzę, jak się jeździ w tym momencie po naszym mieście.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor. Pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawy. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: I po reklamie. Ale

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Skoro mniej więcej 20 minut temu zacząłem od poważnej sytuacji na prawobrzeżu Szczecina, to sprawdźmy, czy przez te 20 minut nieco się poprawiło. Przed wjazdem do Płonin z ekspresowej S10 nieco lepiej, ale to jest tylko nieco lepiej. Cały czas jeszcze możecie się spodziewać, że tutaj troszeczkę trzeba będzie postać. Za to lepiej już jak wjedziecie do tej Płoni i dalej, to okolicy węzła Kijewo, jakiegoś większego problemu przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzią i Kurzą. Tam, gdzie zazwyczaj więcej samochodów, to tutaj już widać, że ten popołudniowy szczyt komunikacyjny powoli się kończy. Za to jeszcze przed estakadą pomorską remontowaną, przypomnijmy, że tam będą zmiany od przyszłego od tego weekendu, czyli od przyszłego tygodnia, do tego pewnie jeszcze będziemy wracać. Już w samym Szczecinie powoli też widać pewne uspokojenie ruchu, chociaż oczywiście te okolice, jak na przykład Rondo Giedroycia na Niebuszewie, to o tej porze to jest jeszcze cały czas miejsce, w którym można chwilę postać. I patrząc też dalej, wspominałem o tym, że kłopoty na Zegadłowicza, czyli tak od Pilchowa. Tutaj nieco mniej samochodów się wydaje, ale cały czas jeszcze sporo aut czeka w kierunku śródmieścia naszego miasta. Gumieńce to tradycyjnie wypada przypomnieć, że tutaj cały czas sporo samochodów. I jeszcze drugi wjazd do miasta, jak już jesteśmy na tych Gumieńcach, no to sprawdźmy rondo Hakena na Krygiera w obie strony, czyli i wjazd i wyjazd ze Szczecina. Tutaj całkiem sporo samochodów. Bogumińska także na północy to jest ten miejsce, w które się korkuje przed skrzyżowaniem Spokoju. No i tutaj akurat bez zmian pod tym względem.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: co był dzień.
1: Teraz w magazynie Tu i Teraz zaglądamy za naszą zachodnią granicę, zresztą przygraniczne rejony, w których żyje bardzo, ale to bardzo wielu Polaków. Oczywiście wszyscy byli żywo zainteresowani ostatnimi landowymi wyborami w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. W Berlinie Die Linke wygrało, natomiast ogólnie rzecz ujmując Alternative für Deutschland, czyli partia AfD, nie zdobyła samodzielnej większości, ale wygrała wybory w tym właśnie landzie przy całkowitej klęsce rządzącego całymi Niemcami obecnie CDU, które nawet nie przekroczyło progu wyborczego, i ten temat oczywiście nie mogliśmy przegapić, nie mogliśmy go zignorować. Pojawił się dzisiaj w naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Całości, do czego oczywiście namawiam, całości odsłuchacie w zakładce podcasty na stronie super.fm, natomiast tu fragment wypowiedzi naszymi gośćmi był Paweł Bartnik, przewodniczący Szczecińskiej Rady Miasta, radny Koalicji

0: swoją siłę.
1: Czy pan widzi, że pogranicze się radykalizuje po stronie niemieckiej?
2: Tak. Przynajmniej z perspektywy tej euroregionalnej, którą ja tam obserwuję i działam, to tam nie widzę żadnego radykalizmu strasznego, a już na pewno nie w stosunku do Polaków. Proszę zwrócić uwagę, że w Leknic, gdzie AfD dostało ponad 55% poparcia, na 100% musieli głosować Polacy za AfD.
1: I czy to pana dziwi? Bo,
2: dziwi mnie. No ale wie pan, ja też obserwuję wybory w Polsce i widzę, że ludzie sobie też z chęcią odstrzeliwują własne nogi. No, to, no, nic nie poradzę na to.
1: Panie Agnieszko.
3: Panie dyrektorze, faktycznie no, społeczeństwa się radykalizują. Tak długo AfD będzie zyskiwało na sile w tych miejscach bardzo takich nefralgicznych, tak, gdzie jest wysokie bezrobocie, gdzie ludzie są niezadowoleni ogólnie, tak, gdzie powiedzmy w tych landach, gdzie jednak są one słabe gospodarczo.
1: Czy polityka niemiecka się zmienia?
2: Nie, no, oczywiście, no, wystarczy spojrzeć na tą mapę NFT i Mecklenburg i Pomorze Przednim, jak te głosy się rozłożyły i tak naprawdę tam chyba 3 czy 4 miejsca, gdzie są miejscami czerwonymi, czyli tymi miejscami SPD, reszta to jest po prostu AfD. I to naprawdę, a już przy naszej granicy, to poza Greifswaldem, to wszystko jest AfD. I to są bardzo poważne zwycięstwa tego AfD.
4: To był fragment naszej porannej rozmowy Radia Super FM, którą oczywiście poprowadził Michał Kaczmarek, mój redakcyjny kolega. Michał dzisiaj po godzinie 18 zaprasza. Będzie o parkowaniu w Szczecinie i nie tylko. Już teraz mogę nieco zdradzić to, co się będzie po 18 w naszym studiu działo, także zostańcie z nami także po godzinie 18. A na razie zbliża się godzina 17, za chwilkę jeszcze będą wiadomości, będzie prognoza pogody, ale zanim do tego dojdzie, to oczywiście trochę muzyki jeszcze, żeby przyjemnie się z pracy do domu wracało, czy też już w domu obiad jadło.

0: To był dzień.
1: Dosłownie za chwilę. 17 na zegarach. Wiadomości, prognoza pogody i lecimy z drugą godziną magazynu Ale to był dzień. Zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
11: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
10: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Wiadomości Super FM.
15: Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w związku z aferą zonda krypto. Wojsko i systemy antydronowe na przejściach granicznych z Ukrainą. Rząd uszczelnił przepisy dotyczące opłaty cukrowej. Energetyki podrożeją.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla zatrzymanego dziś w sprawie afery zonda krypto Artura K. To były policjant. Nieoficjalnie wiadomo, że pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w pionie walki z cyberprzestępczością. Artur K. usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce zonda krypto szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Prokuratura Generalna przekazała też, że trwa przeszukanie i oględziny bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek, twórca poprzedniczki zonda krypto, był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 roku. Przejścia graniczne z Ukrainą w stanie podwyższonej gotowości. To po tym, jak w ostatnim czasie rosyjskie drony spadały na zachodzie Ukrainy, niedaleko naszej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Służby opracowały też procedury, żeby w razie zagrożenia możliwe było szybkie opuszczenie przejścia granicznego.
16: Jak naj najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
15: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, który wraz z ministrem obrony był dziś na granicy w Dorohusku. 17-latek z Siemianowic Śląskich zatrzymany i tymczasowo aresztowany za szykowanie zamachu na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek miał być zafascynowany nazistowską ideologią. To już kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
17: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
15: 17-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Koniec z dolewaniem soku do napojów bezalkoholowych czy energetyków, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt, który załata lukę w przepisach.
18: W bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
15: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po zmianach VAT na takie napoje wzrośnie z 5 do 23%. Zagranica i optymistyczne wieści dla kierowców. Arabia Saudyjska może jeszcze dziś wznowić eksport ropy naftowej rurociągiem wschód-zachód. To po zablokowaniu cieśniny Ormus ważny szlak transportu ropy naftowej. Już sama zapowiedź Arabii Saudyjskiej o wznowieniu pracy rurociągu uszkodzonego podczas ataku irackich bojówek obniżyła ceny ropy na światowych rynkach. I na koniec zmieniamy temat. Już jutro zacznie się astronomiczna jesień, a od kilku dni widać ją już za oknem i taka aura utrzyma się w najbliższym czasie, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Duży chłód, no chcielibyśmy mieć jednak we wrześniu te temperatury wyższe, no ale jeszcze musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość. Piątek, sobota, tutaj te warunki pogodowe też się niewiele zmienią. Cały czas sporo tych przelotnych opadów deszczu ze zmiennym zachmurzeniem.
15: Przełom ma nastąpić w niedzielę. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury, a w przyszłym tygodniu miejscami nawet 24 stopnie.
13: Super FM. Pogoda.
1: Słońce nawet do 18 stopni, więc tak patrząc tylko po termometrach to wcale nie byłoby tak źle, no tylko podmuchy wiatru, różne takie problemy w Szczecinie ostatnio nas dotykają i od razu, zwłaszcza w cieniu, robi się chłodniej. Jutro temperatury w okolicach 10 stopni, jeżeli wierzyć prognozom, to wiać nie będzie, padać też, tak się zająknąłem, padać też raczej nie powinno. No natomiast temperatura w okolicach 15-16 stopni, na jutro zapowiadane 10 nad ranem, więc jak bardzo rano wychodzicie do pracy, to już jakieś takie cieplejsze bluzy albo kurtki jak najbardziej będą się przydawać.
13: Ale to był dzień.
1: I przed mikrofonem Andrzej Kutys, zapraszam na kolejną godzinę magazynu Ale to był dzień. Od razu też mówię o tym, że w studiu po godzinie 18 pojawi się Michał Kaczmarek i jego gość będzie, no myślę, że będzie ciekawie, bo kiedy ten gość jest w studiu, zawsze padają mocne tezy, a czasami nawet kontrowersyjne. Do tego pewnie jeszcze będziemy wracali, nie zdradzając jeszcze, co się będzie działo, ale zostańcie z nami. Natomiast oczywiście w drugiej godzinie Ale to był dzień, magazynu Ale to był dzień, no interesujące tematy, to co się dzieje w naszym mieście. Za chwilkę porozmawiamy no o tym, co się może dziać. Zakład Unieszkodliwienia Odpadów, szczecińska spalarnia, popularnie tak mówiąc. A tam się dzieje. Solidarność wysłała do nas maila.
13: Ale

0: To był dzień.
1: Teraz w magazynie Ale to był dzień zapowiadana przed chwilą sprawa. Ja myślę, że to jest tak naprawdę pierwszy akord tej sprawy i że kolejne będą jeszcze relacjonowane przez media. Na razie zaczynamy od pisma, które dotarło do naszej redakcji. Cytuję temat: spór zbiorowy w szczecińskiej spalarni odpadów. NSZZ Solidarność przy ZUO, czyli Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów Szczecin, rozpoczyna procedurę sporu zbiorowego. Tak brzmi nagłówek tego właśnie maila, który wysłała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów. Generalnie, no w skrócie rzecz ujmując, chodzi o płace. To jest o tyle ciekawe, że naturalnie ZUO to jest miejska spółka i temat płac ogólnie, czy w urzędzie, czy na przykład w DPS-ach, to były dosyć głośne sprawy. Ciekawy jestem, jak ta sprawa się będzie rozwijać. Tak jak mówię, to jest pierwszy akord tej sprawy, natomiast cytując fragment tego pisma, decyzja o wejściu w spór zbiorowy jest następstwem wielomiesięcznych rozmów dotyczących regulacji płac. Pomimo ciągłego przeciągania negocjacji i gry na zwłokę ze strony pracodawcy, do dziś nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie podwyżek dla załogi. Tak sobie myślę, bo jak byłem ostatnio na konferencji prasowej opozycji, która zazwyczaj podchwytuje takie tematy, no co tu dużo kryć, takie zazwyczaj prawo opozycji jest w każdej sytuacji, no to oni jeszcze o tym nie wiedzieli, żeby było ciekawiej, tak a propos tego, czy ogarnęli temat, czy też nie ogarnęli. Także mówię, ja myślę, że jeszcze będzie się działo w tej kwestii. Czekamy na kolejne ruchy ze strony zainteresowanych stron i pewnie do tematu sporu zbiorowego w szczecińskiej spalarni odpadów. Na razie nie ma oczywiście tutaj informacji. Jak czytamy, na razie Solidarność zdecydowała o wykorzystaniu przewidzianym prawem procedury sporu zbiorowego. No więc zobaczymy, co z tym sporem zbiorowym się wydarzy. Pracodawca otrzymał 10 dni na spełnienie zgłoszonych żądań w całości. Te 10 dni niedługo pewnie minie. No to tak jak mówię, do tematu wrócimy.

0: sprawy miejskie w Radiu Super FM oczywiście cały czas trzymamy rękę na pulsie, ale żeby tak nie było, że tu spory, kłótnie, jakiejś Najwyższej Izby Kontroli i tak dalej, to też byliśmy na konferencji prasowej, którą dla odmiany zorganizował prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wydziały związane z opieką społeczną, czy też związane i ze zdrowiem. Chodzi o ulicę Noakowskiego, o inwestycję, która tam się wydarzy. No w tym momencie to była taka też specyficzna dosyć sceneria takiego zniszczonego, spalonego niemalże, czy podpalonego, osmalonego przez ogień, może tak to ładnie ujmę, zresztą zobaczycie to na zdjęciu na naszej stronie, chociażby budynku, czy też szkieletu budynku, w którym niegdyś mieściło się przedszkole. No i to się zmieni za niespełna 16 milionów złotych. O tym mówił szef spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie Radosław Tumielewicz. Wyjaśnijmy, chodzi o ośrodek dla osób niepełnosprawnych.
1: Ta inwestycja powstanie w formule zaprojektuj, wybuduj. SIM zlecił wcześniej PFU, czyli program funkcjonalno-użytkowy. Na tej podstawie ogłosiliśmy przetarg. Przetarg wygrała firma Nikiel. Samo zadanie obejmuje wybudowanie budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni w sumie ponad 1000 metrów, 1020 dokładnie. I będzie się oprócz tych takich eksploatacyjnych czysto funkcji, będzie się przede wszystkim to skupiało na 7 salach terapeutycznych i 3 salach rehabilitacyjnych. W sumie to jest przewidziane dla 40 osób w małych grupach. Oczywiście wszystkie udogodnienia, będą windy, szerokie przejścia, wiadomo, toalety, stołówka, plus zagospodarowanie terenu całego. Tutaj padło pytanie o parking, 11 miejsc parkingowych będzie.
0: Na konferencji był także prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
2: Mniej więcej za 2 lata będziemy mogli otworzyć to miejsce, zobaczyć je w nowym wydaniu z pięknym ogrodem, z piękną przestrzenią na zewnątrz i z funkcjami takimi, które odpowiadają potrzebom XXI wieku dla osób właśnie z takimi potrzebami. Więc te osoby wymagające naszego wsparcia znajdą tutaj doskonałe miejsce do zaopiekowania.
0: Czyli tak, Noakowskiego za niespełna 2 lata, nowy zupełnie budynek dla osób ze specjalnymi potrzebami w naszym mieście, dobrze skomunikowany, tak przynajmniej podkreślali przedstawiciele miasta, tam będą warunki takie, no, żeby wreszcie mogli spokojnie się rehabilitować. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy Wam relacjonowali to, co się wydarzy na otwarciu tego budynku, także temat rozwojowy, no ale to za najwcześniej 2 lata.

0: Zbliża się godzina 17.30 w Radiu Super FM, do godziny 18.00 magazyn Ale to był dzień i jego naturalne, że tak powiem, przedłużenie, nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Wszystkie rozmowy znajdziecie w podcastach na stronie super.fm. Bardzo ciekawe tematy. Rano tak bardziej politycznie, powiedzmy, chociaż też sprawy miejskie, a dzisiaj po godzinie 18.00 aktywista miejski. Mogę zdradzić nieco, co mi Michał Kaczmarek, mój redakcyjny kolega, ujawnił, kogo zaprosił, także zostańcie z nami po godzinie 18.00. Także się będzie działo, a wcześniej jeszcze dwa tematy, jeszcze dwie relacje na naszej antenie, no i oczywiście mnóstwo muzyki.
1: Ale to był dzień. Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi Lech Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée, podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości, od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje. Na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. W piątek będzie wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. Najbliższy piątek przyniesie też kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos churalny i rockowe instrumenty. Szykuje się gorący początek jesieni na szczecińskich scenach. Więcej informacji o tych wydarzeniach i bilety znajdziecie na stronach internetowych tych instytucji.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: teraz porozmawiamy w Radiu Super FM o sztucznej inteligencji. AI. Bardzo to modny ostatnio temat, no i spieszymy donieść, że także w Szczecinie rozmawiał się na temat wykorzystania sztucznej inteligencji. Oczywiście to wydarzenie, o którym mówić będziemy, to nie jest adresowane tak szeroko, to raczej w Filharmonii Szczecińskiej będzie no, dla grupy biznesu w Szczecinie, polityków, samorządowców, czy też osób zainteresowanych bezpośrednio tym tematem, ekspertów zwłaszcza. Natomiast to, że odbywa się czwarta edycja konferencji AI Connect, wypada jak najbardziej odnotować. Byliśmy na konferencji prasowej, która zapowiadała to wydarzenie, organizowane m.in. przez klaster IT. No i właśnie Monika Duszkiewicz z biura szczecińskiego klastra IT opowiadała o tym, co się na tej konferencji będzie działo.
1: W tym roku w centrum stawiamy sobie relacje człowieka ze sztuczną inteligencją. Nasza konferencja właśnie charakteryzuje się tym również, że pomimo, że nasza nazwa to AI Connect, z każdym rokiem przypisujemy jakieś specjalne hasło. W tym roku skupiliśmy się na szczególną uwagę na relacji człowieka. I też właśnie przywitamy wszystkich uczestników wyjątkową oprawą artystyczną. Jest to projekt, który poprzez synergię efektów wizualnych, które uczestnicy zobaczą na ekranie, oraz dołączonej do tego specjalnie zaprojektowanej muzyce, plus choreografii na żywo, które wszystko to razem do kupy będzie stanowiło synergię. Przez to chcemy pokazać relacje i trochę dialog sztucznej inteligencji z człowiekiem i chcemy pokazać właśnie tą ważność. Chcemy pokazać, w jaki sposób sztuczna inteligencja nas trochę uzależnia, trochę nas wspiera w różnych decyzjach, ale też mamy tam przekaz taki, że sztuczna inteligencja jednak jeszcze trochę nie potrafi. Co? To zapraszamy serdecznie, zobaczycie w trakcie. Będzie to ciekawa choreografia połączona z muzyką, z obrazem, z efektami wizualnymi, także będzie się sporo działo.
0: To był fragment konferencji prasowej zapowiadającej czwartą edycję konferencji AI Connect. To od jutra w Szczecińskiej Filharmonii będziemy. Tam myślę, że relacje wam zdamy. Niewątpliwie temat bardzo nośny, bardzo modny, no i też myślę niosący za sobą sporo zagrożeń, także chociażby związanych ze zwolnieniami, z pracą, z rynkiem pracy. Także myślę, że nie można było pominąć właśnie tego tematu i na pewno jeszcze do niego będziemy wracać.

0: To był dzień.
1: I tak na koniec w Radiu Super FM odnotujmy, za kilka minut będzie u nas gość w studio, a goście byli też wcześniej w naszym studiu, odnotowujemy zawsze takie wizyty. Młodzi twórcy ze Szczecina opowiedzieli o swojej produkcji filmowej, relacje na ten temat przygotował Piotr Jarząbek.
2: Dwóch szczecińskich filmowców, którzy pracują nad nowym dziełem. Film Okres Przejściowy już niedługo zadebiutuje na wielkim ekranie, a o kulisach jego tworzenia opowiedzieli w studiu Radia Super FM jego autorzy Sergiusz Brasławski i Dawid Latuszek. Brasławski określał motyw przewodni filmu.
3: Jeśli miałbym tak zacząć, to film jest o latach 90. Tylko że nie o tych klasycznych latach 90., z którym jest kojarzony Szczecin, generalnie Polska i kraje po odbudowie, po upadku Związku Radzieckiego, tylko jest to film o zwykłych ludziach. Bo zazwyczaj się skupiamy na tym bandytyzmie, ale warto też opowiedzieć historię tych zwykłych, normalnych jednostek, które wbrew pozorom próbowały tam wtedy przetrwać, ale też i w tym filmie badamy temat izolacji, badamy kwestię tego, że niektórzy ludzie nie załapali się na ten przysłowiowy pociąg przemian i zostali gdzieś w tyle. Motywem przewodnim na pewno jest jesienny Szczecin. To jest taki nostalgiczny jesienny Szczecin, którego można, może i nie widać aż tak bardzo, ale widać go w tych mieszkaniach. W tych mieszkaniach, w których to się wszystko dzieje i kuchnie. To jest bardzo ważne, bo wszystko się dzieje na naszych kuchniach, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, ustalają ważne rzeczy i tak samo nasi bohaterowie.
2: Kiedy możemy się więc spodziewać premiery? Na to pytanie odpowiedział Latuszek.
4: Premierę filmu planujemy na grudzień tego roku, więc całkiem szybko. Czeka nas multum pracy w montażu i udźwiękowianiu tej produkcji.
2: Ja na koniec dodam tylko, że powstanie filmu Okres Przejściowy zostało dofinansowane przez stypendium twórcze miasta Szczecin.
1: Goście w naszym studiu, relacjonował Piotr Jarząbek. Bardzo dziękuję. To był ostatni temat w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień. Jeszcze chwila muzyki. Oczywiście się pożegnamy z tym wydaniem tego programu. Natomiast po 18:00 Michał Kaczmarek i jego gość, miejski aktywista, będzie się działo. Myślę, że emocje macie zagwarantowane.

0: to był dzień.
1: Zbliża się 18, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM i od razu robicie głośniej, bo będzie Michał Kaczmarek i jego gość w popołudniowej rozmowie Radia Super FM.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: W Niemczech rozbił się wojskowy samolot. Wstępnie nie ma ofiar. Będą precyzyjne instrukcje dla szkół w sprawie ewentualnych ewakuacji. Dziki zagrażają mieszkańcom, więc radni uznali, że nie ma wyjścia. Konieczny będzie odstrzał dzików w stolicy.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samolot wojskowy rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej w południowo-zachodnich Niemczech. To prawdopodobnie F-16. Według wstępnych ustaleń jedna osoba została ranna. Przyczyna wypadku jest jeszcze nieznana. Ameryka wróciła i jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Dodał, że amerykańska gospodarka budzi zazdrość świata i że wojsko USA jest najpotężniejsze na świecie. Trump stwierdził, że porozumienie między Rosją a Ukrainą wydarzy się szybko, a po jego słowach, że Kuba upadnie, kubańska delegacja opuściła salę. Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
6: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
7: Wiemy o tym, że w sytuacji stresującej podejmowanie tych decyzji jest niezmiernie trudne. Naszym zadaniem jest to wyeliminować całkowicie, tak aby każdy dyrektor, każdy nauczyciel wiedział.
6: W 90% szkół te ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie.
5: Dodawał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wytyczne mają uwzględniać to, że szkoły są różne. W jednych na przykład jest piwnica, w innych jej nie ma. 1 października ruszają bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Badanie będzie wykonywane za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. To metoda skuteczniejsza niż stosowane wcześniej zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej. Z programu NFZ bez skierowania skorzystają osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy, a jak dużo mówi pulmonolog profesor Mariusz Adamek.
8: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
5: Dzięki podobnym badaniom pan Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się niewielki guz.
9: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
5: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy wystąpili o to już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
10: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
5: Warunki w górach poprawią się dopiero w weekend.
2: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
11: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Szymon Nieradka, aktywista miejski, między innymi z miejskiej agendy parkingowej, razem ze mną w studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
11: I pytaniem prostym, retorycznym i zupełnie nie na miejscu byłoby pytanie, gdybym zapytał, czym Pan przyjechał tutaj do nas do studia, bo wszak tematem dyskusji będzie oczywiście Europejski Dzień Bez Samochodu.
12: Oczywiście rowerem.
11: Nie jestem zaskoczony.
12: Jest piękna pogoda. Jechałem w Kuszubli.
11: Tu musi pan mówić do mikrofonu.
12: No tak, ale patrzę przez okno, w związku z tym to będzie trochę słychać. Piękna pogoda mamy, słońce świeci. Przyjechałem w Kuszubli, nie musiałem jakoś się specjalnie ubierać. Lepszych warunków niż dzisiaj naprawdę w zasadzie nie ma, ani za gorąco, ani za zimno. Dystans 1,5 kilometra, no wymarzone okoliczności do tego, żeby przyjechać w 3 minuty.
11: No i teraz pytanie, czy jak pan tak mijał po drodze ulice naszego miasta, to czy one były spustoszałe na okoliczność tego Europejskiego Dnia bez samochodu? Czy to jest tak, że mamy pewne wydarzenie symboliczne? Fajnie, bo miasto pozwala jeździć komunikacją miejską za darmo, ale tak naprawdę mało kto bierze je sobie do serca.
12: Wydaje mi się, że osoby, które zainwestowały w samochód, w ubezpieczenie, w opony, w przeglądy, w opłaty parkingowe, abonamenty i wszystkie tego typu rzeczy, no jakby to, że mogą oszczędzić 3 zł na przejazd tramwajem, nie zachęci ich do tego, żeby nagle podjąć ten eksperyment akurat tego dnia. No i mógłbym też rzeczywiście zadać to złośliwe pytanie, czy pan redaktor przyjechał dzisiaj, czy został przekonany tym ruchem do...
11: Następne pytanie może. Ja oczywiście przyjechałem do pracy samochodem, dlatego że ja muszę strasznie dużo jeździć po mieście w ciągu dnia i przemieszczać się z materiału na materiał, więc ja mam wytłumaczenie i pewnie każdy nasz słuchacz w tym momencie też powie, że jak to jest możliwe, że ktoś nas namawia na siłę do tego, żebyśmy porzucali samochody, skoro my musimy wozić dzieci ze szkoły do szkoły, na zajęcia, po zajęcia, wracać do pracy, robić inne sprawunki domowe i tak dalej, i tak dalej. I pewnie wiele osób ma takie bardzo jasne wytłumaczenie. Samochód jest nam niezbędny do życia, bo w dużym mieście generalnie ciężko się poruszać tylko komunikacją miejską albo rowerem.
12: Myślę, że im większe miasto, tym łatwiej się poruszać komunikacją, bo ona tam w ogóle istnieje. W miastach powiatowych ten problem jest naprawdę dużo, dużo większy. Jest szereg miast, w których tej komunikacji nie ma wcale. I jeżeli miałbym jeździć rowerem po Szczecinie albo po Stargardzie, dla przykładu, po którym zdarza mi się przejeżdżać, to ja zdecydowanie wolę jeździć po Szczecinie niż po Stargardzie.
11: Czy ogólnie Szczecin jest miastem, w którym dobrze się jeździ innymi środkami lokomocji poza samochodami? Czy to jest tak, że miasto ma dużo lekcji do odrobienia? Jak pan to ocenia?
12: Myślę, że za każdym razem jest powtarzany od 15 lat dokładnie ten sam argument. Mamy fragmentaryczną infrastrukturę, która fragmentarycznie jest wspaniała, żeby potem nadal mieć gigantyczny problem. Dla mnie zawsze takim symbolem jest ulica Piłsudskiego, która posiada... Drogi dla rowerów faktycznie są, na mapie widać, że jest na zielono, natomiast one są super wąskie, jak kierowca otwiera drzwi, to się wtedy wpada w te drzwi i kończą się dokładnie w tych miejscach, gdzie rowerzyści ich najbardziej potrzebują, czyli przy rondach, po których wszyscy się boją jeździć. Na chodniki, o tym już mówiłem wielokrotnie, są tam w stanie skandalicznym. Więc mamy tej infrastruktury dużo, ale ona się w żadną spójną sieć nie łączy.
11: Ale myśli pan, że rzeczywiście taką najbardziej realną alternatywą dla samochodów w Szczecinie jest rower? Czy jednak mimo wszystko, jeżeli mówimy o komunikacji samochodowej i szukamy dla niej alternatywy, to przede wszystkim są to nadal autobusy i tramwaje?
12: Ja myślę, że jeżeli myślimy w kategorii takiej, że jedyną drogą, która nas czeka, to jest to, że musimy sprzedać samochód, następnie ogolić nogi, przejść na wegetarianizm i jeździć tym rowerem z koszyczkiem, z bagietką z przodu i to są jedyne dwie alternatywy, jakie mamy, no to nie mamy żadnych alternatyw. Natomiast cała gra i cała ta debata sprowadza się do tego, żebyśmy my od czasu do czasu mieli zachętę do tego, żeby skorzystać z innego środka lokomocji. I naprawdę jest wiele sytuacji, w których samochód jest niezbędny, ale on nie jest niezbędny codziennie. I wszystkie rzeczy, które mamy w tym momencie w mieście, do tego nas nie zachęcają. Roczne abonamenty na parkowanie w żaden sposób nas nie zachęcają do tego, żeby samochód od czasu do czasu porzucić i nie przyjeżdżać do centrum. Ani go stamtąd zabierać. Więc mamy mnóstwo mechanizmów, które nas do korzystania z samochodu zachęcają. Bardzo niewiele takich, których nas do niego zniechęcają. No właśnie, a my umiemy to robić.
11: Bo ja wiedziałem, że prędzej czy później ten poziom polaryzacyjny, co nas zachęca, co nas zniechęca, się pojawi. No ale mówiąc uczciwie, no to dlaczego ktoś ma nas zniechęcać do korzystania z samochodu, jeżeli uznajemy, że to jest najwygodniejszy środek transportu, żeby przemieszczać się po takim mieście jak Szczecin?
12: Bo nie uznajemy, bo doskonale widzimy na naszych ulicach, że to jest nie do utrzymania i kierowcy z roku na rok słusznie zauważają, że jeździ się coraz trudniej, ponieważ chętnych do tego dobrać coraz więcej. I to jest trochę tak, jak odkryjemy jakąś perełkę, do której nikt nie przyjeżdża, to uważamy, że to jest świetne miejsce na wakacje, no ale jak 5 lat później odkryje tę perełkę wiele innych osób, no to ono przestaje być tym wspaniałym miejscem i tak jest z naszymi ulicami.
11: No może to jest trochę tak, że jednak po Szczecinie samochodem wcale się nie jeździ tak źle, bo jeżeli spojrzymy sobie na takie nawet codzienne nasze analizy map Google'a, no to okej, jest popołudniowy szczyt trudny w kilku miejscach, ale to jest wciąż nieporównywalne z innymi dużymi miastami w Polsce, więc może ten Szczecin w sumie dla kierowców jest dobrym miastem, więc po co mamy, kurczę, szukać na siłę alternatywy?
12: Jest tak na pewno, że ci, którzy uważają, że w Szczecinie są korki, to bardzo często nie doświadczyli prawdziwych korków, bo stan niedajnych światłach korkiem nie jest. I jeżeli ktoś samochodem chce jeździć, ja nie widzę z tym problemu. Natomiast samochód będący pierwszym wyborem wszystkich mieszkańców miasta niszczy to miasto. Niszczy to miasto, ponieważ to jest miasto, po którym nie da rady chodzić, nie da rady jeździć. I każda osoba, która widziała, jak wygląda ulica, po której się teraz niby trudno jeździ i bardzo trudno parkuje, czyli Wojska Polskiego przed remontem, a jak wyglądała przed remontem, no naprawdę już trudno tutaj o lepsze argumenty.
11: Czy no, estetyzacja Alei Wojska Polskiego jest absolutnie ewidentna, aczkolwiek pewnie moglibyśmy wejść w polemikę, czy w tym momencie tam, aby na pewno ktoś nie zaprojektował, nie wiem, za wąskich miejsc parkingowych i
12: zawsze
11: tak dalej.
12: Można
11: tak
12: je poszerzyć,
11: dalej.
12: Ale będzie ich mniej. No to no, nie ma żadnego problemu.
11: To nie jest żadna alternatywa.
12: No, ale to jaka jest alternatywa? Jeżeli miejsc jest tyle samo, ale są wąskie, ale są bardzo szerokie w parkingu podziemnym, czyli netto przybyło nam tych miejsc ponad dwukrotnie i uważamy nadal, że to jest problem, no to no, musimy wskazać kamienicę do wyburzenia. Więc jeżeli dzisiaj mamy dzień bez samochodu i ja dowiedziałem się, że mogę oszczędzić 3 zł na tym interesie, bo tyle kosztuje 20-minutowy bilet, ale nie usłyszałem o żadnym przykładzie, ani od jednego radnego, ani od jednego zastępcy prezydenta, ani od samego prezydenta oczywiście. Nie usłyszałem, że w tygodniu zrównoważonej mobilności oni by chcieli poczuć to, jak się jeździ komunikacją zbiorową i korzystają, przyjeżdżają rowerem, przyjeżdżają tramwajem, autobusem i tak dalej. No to jest pozorowane działanie.
11: Prezydent Trzustek kiedyś zasłynął taką wypowiedzią w jednym z wywiadów, że nie jeździ komunikacją miejską, bo ceni swój czas.
12: Dokładnie.
11: I w sumie
12: tak
11: trudno byłoby z nim momentami polemizować, bo oczywiście, że sobie, że tak może być.
12: Gdyby to powiedział redaktor, to ja bym się nie dziwił, ale jeżeli mówi to osoba, która za tę komunikację odpowiada, no to oznacza, że wiemy, jakie są priorytety. I ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego po trasie zamkowej nie jeździ żadna komunikacja. Autobusy stoją w korku razem z tramwajami na Moście Długim, tam była walka o buspas, natomiast po trasie zamkowej nadal nie jeździ nic.
11: To może na koniec naszej rozmowy zostawmy w spokoju kierowców samochodów, a zastanówmy się nad tym, dlaczego te alternatywy wciąż nie są na tyle interesujące, żeby rzeczywiście wybrać komunikację miejską zamiast chociażby samochodu. Chociaż i tak ten ostatni czas przynosi pewien progres, bo nie dyskutujemy już w studiach radiowych o tym, czy motorniczowie wyjadą na trasę, czy nie wyjadą. Ten problem, zdaje się, w ostatnim czasie został delikatnie uśpiony. Niemniej jednak też no, nie pojawiają się na co dzień posty na Facebooku z peanami na cześć szczecińskiej komunikacji miejskiej.
12: Gdzie było pytanie?
11: Proszę się odnieść, dlaczego okay. To nie jest alternatywa.
12: Jeżeli prezydent miasta jest osobą, która jednoosobowo zarządza tym miastem, pod każdym pismem jest podpisany. Jeżeli prezydent mówi, że komunikacja nie jest dla osób, które szanują swój czas, jeżeli ten sam prezydent z szpinakowego pałacu pod Orły przejeżdża samochodem, no to siłą rzeczy oznacza, jakie to miasto ma priorytety.
11: Ale myśli pan naprawdę, że pani Kasia, która nas teraz słucha, tak inspiruje się bardzo życiem prezydenta Piotra Trzystka?
12: Nie, ale to on odpowiada za to, ile pieniędzy idzie na drogi, idzie na chodniki i ile idzie na komunikację zbiorową i efekty tego widać. Więc to w konsekwencji wpływa na decyzję pani Kasi czy moją. Oraz my nie mamy trochę wyboru. Znaczy, kierunek rozwoju, który obraliśmy od lat 70., który szedł w poszerzanie ulic, który doprowadził do tego, że wyburzaliśmy budynki po to, żeby zrobić drogi, już się skończył. W związku z tym faktycznie teraz jest tak, że każda próba renegocjacji tego, jak wyglądają nasze ulice, spotyka na gigantyczny opór. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że ulica, przy której tutaj jesteśmy, przy parku Żeromskiego, jedna nitka z niej jest wycięta z parku Żeromskiego. Tam kiedyś był jeden, znaczy były dwa pasy, ale po to drugą linię wycięto park Żeromskiego. Gdyby teraz próbować tę linię zabrać, no to byśmy słyszeli, pewnie słuszne, że zabierana jest droga. Natomiast my przeżyliśmy już masowy etap wyburzania także budynków po to, żeby te drogi były. I no miasto nam się skończyło.
11: No tak, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to był dobry przykład podawanie sytuacji sprzed, nie wiem, 4 dekad, 3 dekad, że do takich sytuacji dochodziło, bo w tym momencie raczej widzimy w mieście sytuację odwrotną, bo nie pamiętam, żeby w ostatnim czasie poszerzano jakoś przesadnie jezdnię, albo mocno stawiano na komunikację samochodową, a nie właśnie na rozwijanie komunikacji miejskiej czy komunikacji rowerowej. Stąd też wyobrażam sobie, że nasi słuchacze, którzy teraz wracają sobie z pracy do domu, albo słuchają nas gdzieś na swojej drugiej zmianie, myślą pomyślałem sobie, no nie, no kurczę, raczej to jest tak, że stawia się bardziej na rowery i komunikację miejską niż na samochody.
12: Ja jednak słyszę o tym, że otwierają się nowe odcinki dróg, albo że są poszerzenia. Zbudowaliśmy cały odcinek też dróg w okolicy pętli tramwajowej, która na Zawadzkiego, i ta pętla tramwajowa jest odcięta od osiedla autostradą, po której natychmiast pojawiły się głosy, że robią sobie tam kierowcy wyścigi, więc ja nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli nadal priorytet tak naprawdę na komunikacji. Na pewno ustępstwa miasto idzie zazwyczaj w ten sposób, że wymagania dofinansowania sprawiają, że pewnych rzeczy już nie wolno robić, ale gdyby tylko mogło, to nadal szlibyśmy dokładnie ten sam kierunek.
11: To jak podsumujemy ten dzień bez samochodu? Taki, rozumiem, dzień teoretyczny, czy jednak ma jakąś ten symbol, chociażby minimalną wartość?
12: To może zróbmy dzień jazdy rowerem, w trakcie którego kierowcom damy parkowanie za darmo i zobaczymy, jak się będzie parkowało. Ja myślę, że to jest wyłącznie symboliczne. Nie widzę żadnego gestu ze strony miasta innego niż 3 złote hipotetyczne na mieszkańca. Nie przekonało to pana redaktora. Nie przekonało to samych urzędników, którzy mieli z tego korzystać. Na moje oko, jeżdżąc dzisiaj po mieście i chodząc, nie przekonało też kierowców.
11: No, były takie momenty nawet, że po stłuczkach tworzyły się całkiem spore korki, więc rzeczywiście raczej nie przekonało. Szymon Nieratka był razem z nami na żywo we wtorek 22 września w Europejski Dzień Bez Samochodu. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję pięknie.
11: Teraz stawiamy kropkę, aczkolwiek ja jeszcze się z wami dzisiaj usłyszę po godzinie 22 w magazynie, ale to był dzień finału dnia.
1: Ja tylko przypomnę, że wszystkie rozmowy, i te poranne, i te popołudniowe, i te poranne tuż po godzinie 8, tuż po wiadomościach i właśnie po godzinie 18 po wiadomościach, rozmowy, które prowadzi Michał Kaczmarek, macie do dyspozycji do słuchania w całości jeszcze raz na stronie super.fm, zakładce podcasty. Andrzej Kutys, ja już bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia już od jutra, od rana. Cały czas mówimy wam o miejskich sprawach z naszego studia z widokiem na Szczecin. A

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarze Francji po zwycięstwie w Sofii nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy. Trójkolorowi osiągnęli już więc ten sam etap rywalizacji co 3 lata temu. Wtedy przegrali w półfinale z Włochami 0-3, a w meczu o brązowy medal ulegli Słowenii 2-3. A teraz Francja w półfinale znów może trafić na Włochy, o ile Mistrzowie Świata pokonają w ćwierćfinale Finlandię. Dziś jeszcze dowiemy się też, czy do półfinału awansują Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina. Polscy piłkarze rozpoczęli dziś też treningi przed wspomnianymi meczami w Lidze Narodów w sprawdzonym składzie i z selekcjonerem Janem Urbanem na czele. Ale dla wielu reprezentacji, także tych topowych, rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Michał Waszkiewicz.
3: Z 48 uczestników mundialu niemal połowa zmieniła selekcjonerów. Wiadomo, oczekiwania kontra rzeczywistość. Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia czy Belgia rozpoczynają właśnie nowy etap pod rządami nowych trenerów. Na scenę wracają wielkie nazwiska jak Jurgen Klopp, który przejął Niemców. Ale wracają także wielcy piłkarze, tyle że w nowych rolach. Legenda Barcelony Xavi poprowadzi Holendrów i od razu pojutrze zmierzy się z Kloppem i Niemcami. Mark van Bommel, też były gracz Barcelony czy Bayernu, poprowadzi Belgię, a wielki Zinedine Zidane zadebiutuje w piątek w roli selekcjonera Francuzów. Coś niesamowitego, przecież byliśmy wszyscy jego fanami, kiedy byliśmy dziećmi. To wspaniale móc się od niego uczyć. Mówi obrońca trójkolorowych Dayot Upamecano. Francja w piątek zagra na wyjeździe z Turcją.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
4: Dobry wieczór, tu Super FM. Super FM.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Zakończ tę wojnę, wzywa Putina Donald Trump na sesji ONZ. Polska wzmacnia ochronę powietrzną przejść granicznych z Ukrainą. W Wielkiej Brytanii ukazała się książka o księżnej Dianie. W fatalnym świetle stawia króla Karola.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończ tę wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ-u. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
5: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
4: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Na 6 przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe oraz antyrakietowe. Ogłosili to na granicy z Ukrainą w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
4: Niewykluczone jest też przerzucanie wojsk w obręb przejść granicznych.
6: Te zasoby, które dowódca generalny uzna za stosowne, desygnuje do wyjścia w obrębie przejść granicznych.
4: Dodaje minister obrony. Jest kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Śledczy z prokuratury krajowej w Katowicach mają mu postawić zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
4: Według nieoficjalnych informacji przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Śledztwo dotyczące giełdy zonda krypto trwa od kwietnia. Dotyczy oszustw oraz prania pieniędzy, a do prokuratury wpłynęły już tysiące zawiadomień. Po raz pierwszy od blisko 3 lat setki tysięcy dzieci w strefie Gazy wróciły do szkół. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i tymczasowych placówkach, bo wszystkie szkoły w Gazie zostały zniszczone albo mocno uszkodzone. Do klas ma wrócić 500 000 uczniów. Mieszkańcy liczą na to, że to pierwszy krok do powrotu do normalności po latach konfliktu. Izrael w odpowiedzi na atak terrorystów Hamasu bombardował Gazę przez ponad 2 lata. Zginęło co najmniej 73 tysiące Palestyńczyków. W Wielkiej Brytanii ukazała się głośna książka Charlesa Spencera, brata księżnej Diany. Opowiada o jej życiu. Autor ostro krytykuje króla Karola. Zarzuca mu chłodne traktowanie Diany. Podobno Karol powiedział Dianie, że jej nie kocha, a po jej śmierci miał być wręcz podekscytowany. Pałac Buckingham skomentował książkę, twierdzi, że na taką ocenę wydarzeń wpływa ból autora po śmierci jego siostry Diany. Bociany lecące z Polski do Afryki pomagają naukowcom badać swoją migrację. Na grzbietach ptaków zamontowano małe kamery, które zrobiły już ponad 10 tysięcy zdjęć z różnych miejsc. Fotografie można oglądać i oceniać w aplikacji StorkLens. Naukowcy sprawdzają, jak wygląda podróż bocianów do Afryki.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł już na zgrupowanie kadry. Tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc z lekkim jetlagiem.
9: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o to jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego, też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
8: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Najpierw Pekin, potem Wuhan. W ostatnich tygodniach sezonu do rozegrania zostały już tylko dwa tysięczniki, w których zobaczymy najlepsze tenisistki walczące o punkty do rankingu, w tym Iga Świątek, która wciąż ma wolne po US Open. W Singapurze o punkty gra w tym tygodniu Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
10: Po US Open niemal cała czołówka rankingu odpoczywa. Wyjątkiem jest piąta rakieta świata Mira Andrijewa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. Gra w tych zawodach także Maja Chwalińska, dla której ostatnie 3 miesiące nie były udane. W turniej weszła jednak dobrze, bo pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i jutro ćwierćfinał zagra z niżej notowaną Ukrainką Oleksandrą Ołejnikową. Kompletnie bez formy jest Magda Linety, która w Seulu już w pierwszym meczu przegrała z Darią Astachową. To zawodniczka z trzeciej setki rankingu. Chwalińska, Linet, Fręch i przede wszystkim Iga Świątek zagrają w przyszłym tygodniu w Pekinie, gdzie rozpocznie się przedostatni tysięcznik w tym sezonie. Świątek wciąż walczy o prawo gry w WTA Finals, ale by zachować szansę, będzie musiała dojść w Chinach, co najmniej do finału.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Tymczasem czeskie tenisistki pokonały w chińskim Shenzhen Brytyjki 2-0. To w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Ich półfinałowe rywalki wyłoni jutrzejszy mecz Kazachstanu z Hiszpanią.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie.

0: firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 20. Wiadomości Super FM.
9: Prezydent próbuje skrócić czas oczekiwania na amerykańskie uzbrojenie. Unijne sankcje na Rosję zostały przedłużone, osiągnięto porozumienie. Będą limity zarobków lekarzy, rząd przygotował projekt.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki wykorzystuje swoje kontakty, żeby zapewnić stałe dostawy sprzętu zbrojeniowego z USA. Partnerzy USA dostają informację, że dostawy uzbrojenia będą opóźnione nawet o 5 lat. Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych od soboty. Zapewnia, że wykorzystuje każdą okazję do tego, by Polska nie czekała tak długo na zamówiony sprzęt.
10: Ja wykonuję na tym etapie swoją pracę i tego dotyczyły moje 3 bilateralne spotkania z przedstawicielami największych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego w Stanach Zjednoczonych. Ja dokładnie o to prosiłem i dokładnie o tym mówiłem.
9: Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z sesją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jutro wygłosi przemówienie na forum ONZ-u. Unijne sankcje na Rosję zostaną przedłużone. Jest porozumienie. Dwóch oligarchów zostało wykreślonych z listy sankcyjnej. Tego domagała się Francja i Słowacja. Przedłużono sankcje na 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Jeszcze o polityce światowej, bo to może być koniec sporu o Grenlandię. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Według Donalda Trumpa USA zbuduje na Grenlandii dwie duże bazy wojskowe i będzie kontrolować zagraniczne inwestycje. Przypomnijmy, na początku roku Trump mówił o konieczności aneksji Grenlandii przez USA. Teraz nazwał Duńczyków i Grenlandczyków wspaniałymi ludźmi. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
11: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
9: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obawy, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
12: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
9: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. W przyszłym roku może zdrożeć alkohol. Rząd chce podnieść akcyzę. Dodatkowe wpływy, około 1 400 000 000 zł rocznie, mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyższe podatki obejmą m.in. piwo, wino i wódkę. Według rządu podwyżka ma też ograniczyć spożycie alkoholu.
13: Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Tu Super FM.
15: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W miniony piątek Komisja Oskarowa pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wyłoniła polskiego kandydata do 99. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W rywalizacji Oscara naszą kinematografię reprezentować będzie Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Jak napisano po wyborze kandydata, wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Ojczyzna koncentruje się na relacji między laureatem Nagrody Nobla, pisarzem Tomaszem Mannem, a jego córką Eriką. Akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w wymagającą i emocjonującą podróż samochodem przez zrujnowane Niemcy. Ojczyzna jest koprodukcją międzynarodową, a jej polski wkład nie ogranicza się do nazwiska reżysera. O sile rodzimego udziału świadcza skala zaangażowania polskich twórców i specjalistów, wkład finansowy oraz fakt, że niemal wszystkie zdjęcia realizowano w Polsce. W napisach końcowych filmu znalazły się nazwiska 346 pracujących przy nim Polaków. Spośród 38 dni zdjęciowych tylko 3 zrealizowano poza granicami naszego kraju. Jednym z najważniejszych miejsc realizacji Ojczyzny był Dolny Śląsk. Region nie stanowił jednak tylko tła dla opowieści. Jego różnorodne plenery i obiekty pozwoliły odtworzyć kilka odległych od siebie miejsc. Ekipa dotarła m.in. do obiektów, które wcześniej nie gościły filmowców. Innego wyjścia nie było. Ojczyzna najlepiej sprawdzi się w rywalizacji o Oscara. Nie będzie miała jednak łatwej drogi do nominacji, bo konkurencja jest bardzo silna. Wiele krajów już zgłosiło swoich kandydatów, jest tam wiele bardzo wysoko ocenianych filmów, a wiele z nich, podobnie jak Ojczyzna, miało swoją premierę na festiwalu w Cannes. Czy film Pawła Pawlikowskiego przedrze się na skróconą listę kandydatów do Oscara, a potem zdobędzie nominację? Odpowiedź na to pytanie jest otwarte. Film często pojawia się w przedoskarowych spekulacjach zachodnich obserwatorów. To daje mu spore szanse, ale teraz jest konieczność wykonania dużej pracy, aby film mocno wrył się w pamięć osób z Amerykańskiej Akademii Filmowej, aby został zauważony. Amerykańska premiera filmu już w październiku. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej 15 grudnia tego roku przedstawi skrócone listy kandydatów do Oscarów w kilkunastu kategoriach i będzie tam także ta dotycząca filmów międzynarodowych. Nominacje ogłoszone zostaną 21 stycznia 2027 roku, a 99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: turn to dust all that I adore.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Zamku Książąt Pomorskich szykuje się wyjątkowa uczta dla miłośników muzyki fortepianowej. W sali Bogusława X wystąpi Mateusz Krzyżowski, jeden z najciekawszych i najbardziej wrażliwych pianistów młodego pokolenia w Polsce. Laureat prestiżowych konkursów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. cztery ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę 3 października. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w Galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż w środę o 18, a wcześniej o 14. W Willi Lenza Jacek Sempoliński, morfologia obrazu i debata. Willa Lenza zaprasza na debatę o malarstwie poświęconą współczesnemu malarstwu oraz jego aktualnym kontekstom. Spotkanie odbędzie się w ramach 26. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, którego Willa Lenza jest współorganizatorem. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek, w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.
6: Super.

0: Tulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Polska-Niemcy 3-0, mamy półfinał siatkarskiego Euro. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony przez polskie myśliwce. 17-latek planował zamach terrorystyczny. Śledztwo w jego sprawie trwa.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali właśnie z Niemcami 3-0. Czy rzeczywiście było tak łatwo? Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
4: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
3: Rywalem w półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn jutro o 16. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała nad Bałtykiem, 40 km od polskiego wybrzeża. Teraz sesja ONZ w Nowym Jorku. Donald Trump stanowczo sprzeciwia się, jak to nazwał, globalistycznemu systemowi kontroli nad sztuczną inteligencją. Podkreślił, że kto wygra wyścig o AI, wygra wszystko. Ostatnio o wyhamowanie rozwoju sztucznej inteligencji apelowali sami jej twórcy. 17-latek z Siemianowic Śląskich przygotowywał zamach terrorystyczny. Chciał zaatakować m.in. szkołę i meczet. Zatrzymali go funkcjonariusze ABW. W domu nastolatka znaleźli broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Mamy problem, młodzi ludzie się radykalizują, mówi Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
5: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
3: Paweł G. był aktywny w internecie. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o nawoływanie do nienawiści. To nie był odosobniony przypadek. Śledztwo w sprawie przygotowywania tego zamachu się toczy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
6: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
3: Nastolatek przebywa w areszcie, grozi mu 15 lat więzienia. Łatwiej będzie zostać kontrolerem pasażerów na lotniskach. Chodzi o kontrolę osób i bagaży. Rząd chce złagodzić wymagania formalne przy rekrutacji. Kandydaci nie będą musieli być wpisani na tzw. listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Takie zmiany, jak zapewnia rząd, nie obniżą poziomu bezpieczeństwa. Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej? Tak, policja zatrzymała kierowcę hulajnogi jadącego pasem awaryjnym ekspresówki S3 na Dolnym Śląsku. Na to niedozwolone. Patrol wezwali mijający hulajnogę kierowcy samochodów.
7: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
3: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. A po wypisaniu mandatu policjanci podwieźli kierowcę hulajnogi do najbliższej stacji paliw.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Przemówienia w ONZ-cie. Donald Trump chwali sam siebie. Turyści w Gdyni mają płacić więcej za parkowanie niż mieszkańcy. Tunezyjczyk sforsował ochronę lotniska we Wrocławiu. Sąd wyda wyrok w trybie ekspresowym.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Litania pochwał i cała lista sukcesów Ameryki pod rządami Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w swoim przemówieniu na sesji zgromadzenia

0: Posiedzenia ogólnego ONZ skupił się na sobie. Podkreślał, że za jego rządów kraj rozkwita, przyszłość jest wspaniała i korzysta na tym cały świat.
1: Kiedy inni mówili, ja działałem. Kiedy inni mówili o pokoju, ja go przywracałem. Kiedy inni lekceważyli zagrożenie, ja mu się przeciwstawiłem.
0: Wieczorem Donald Trump spotkał się też z Wołodymyrem Zełenskim. Rosja przegrała wojnę z Ukrainą, ale nie zostało to jeszcze formalnie uznane, mówił dziś podczas zgromadzenia ogólnego ONZ prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że od początku wojny Rosja straciła 1,5 miliona żołnierzy. W ciągu ostatniego roku zajęła 0,3% terytorium Ukrainy kosztem ponad 400 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Nauseda wezwał do połączenia sił, by przybliżyć zwycięstwo Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie jutro. Tymczasem politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem prezydenta. Szczyt odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerba z KO.
2: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
3: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
0: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były proponowane przez kancelarię, a prezydent nie uzależnia spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy. Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
4: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
0: Pojawił się też pomysł, by wolne miejsca do parkowania wskazywała aplikacja wykorzystująca miejskie kamery i czujniki. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzy sprawę 23-latka z Tunezji, który sforsował ogrodzenie wrocławskiego lotniska. Mężczyzna chciał polecieć do Palermo. Wszedł nawet do samolotu. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wszedł do maszyny. Został ujęty od razu i Straż Graniczna zajmuje się tym incydentem. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Na grę gotowy jest kapitan Robert Lewandowski. Dotarł już na zgrupowanie kadry, tym razem z Chicago, a nie z Barcelony, więc ma lekki jetlag.
5: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
0: Pierwszy mecz jesienny naszej kadry już w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
6: Ale to był dzień.
7: Dobry wieczór. Czas podsumować środę w Radiu Super FM. Jeżeli macie ochotę skorzystać z europejskiego dnia bez samochodu, to jeszcze zdążycie. Do północy jazda tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej jest zupełnie bezpłatna. O tym także rozmawialiśmy z Szymonem Nieradką w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Aktywista miejskiej agendy parkingowej mówił o tym, czy w Szczecinie da się funkcjonować bez samochodu, czy nie do końca. Podcast już do wysłuchania na naszej stronie internetowej. Tymczasem w porannej rozmowie Radio Super FM z ekspertami komentowaliśmy wyniki niedzielnych wyborów do Landtagu Mecklenburgia Pomorze Przednie. Wygrała tutaj AfD, co według ekspertów szokujące nie jest, chociaż skrajnie prawicowa formacja nigdy nie miała tutaj tak wysokiego poparcia. Mówią kolejny Agnieszka van Hoffen, ekspertka do spraw polityki polsko-niemieckiej, i Paweł Bartnik, dyrektor biura Euroregionu Pomerania.
8: Nastroje się radykalizują i nie radykalizują się nie tylko we wschodnich Niemczech, ale radykalizują się głównie ogólnie w Europie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy do czynienia z polityką globalną, która jest nieprzewidywalna. Mamy do czynienia z wojną w Europie. Mówię tutaj o wojnie w Ukrainie. I sytuacja jest labilna. Ludzie są zmęczeni, ludzie są sfrustrowani. Mówię tutaj o społeczeństwie, a społeczeństwo to przecież są wyborcy, którzy jeśli mają świadomość, idą do urny i oddają swój głos. I ten oddany głos jest informacją dla rządzących na każdym szczeblu władzy. Nie spodziewałam się tego, że AfD będzie miało niższy wynik niż na przykład w Sachsen-Anhalt, czy będzie miało dużo niższy w ogóle wynik niż wcześniej, znaczy ma AfD niższy wynik niż w Sachsen-Anhalt, ale mimo wszystko nie spodziewałam się, żeby on był jakiś odbiegający od tego, który jest.
9: Populizm w całej Europie w ogóle wygrywa.
6: w tej chwili i że takie partie nacjonalistyczne, takie, które mówią Niemcy ponad wszystko w tym wypadku i co nam tam jakaś wojna w Ukrainie i porozumiemy się z Rosją, to tak po prostu jest w Europie. Do czego dla nas prowadzi? Do nieszczęścia. Nacjonalizm, który, no ja jestem historykiem, nacjonalizm, który w Europie się pojawił w połowie, no w latach 30. XX wieku, na końcu się skończył nieszczęściem.
7: Tymczasem wracając do polityki samorządowej, Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie skumulowanych kar w strefie płatnego parkowania.
9: Łącznie do dzisiaj mamy 4 pracowników, którzy opracowują te zawiadomienia w zamian za to, co wcześniej Państwo doskonale znają, czyli te zawiadomienia ze wycieraczkami. Dziennie obrabiają 300 zawiadomień. Dziennie, każdego dnia około 100-200 zawiadomień dalej narasta. Ponad rok temu całość się zmienia, odbywa się również prace nad systemem informatycznym. Dopiero w grudniu zaczyna to powoli działać, bo wcześniej piszą wszystko ręcznie, po 30-40 zawiadomień dziennie. Wyobrażacie sobie? 400 do 500 schodzi z systemu, 30-40 są w stanie zrobić dziennie, potem z systemem, dzisiaj dochodzą do momentu 300 zawiadomień dziennie i teraz wpadają na pomysł, że będziemy rekrutować. Oni zaczną z powrotem wysyłać te skumulowane opłaty, te 600 ponad dzisiaj osób, które jeszcze nawet nie wie o tym, że parkowało bez opłaty, bo im się skończył abonament, bo zaparkował nie w tym miejscu, bo coś zostało źle rozliczone.
7: Temat ten jednak wciąż będzie tematem na fali, bo jak ujawnił dzisiaj polityk Konfederacji Rafał Kubowicz, zarząd Drogi Transportu Miejskiego, do którego trafiają reklamacje w temacie strefy płatnego parkowania, nie uznaje na przykład umarzania kar już spłaconych, co oznacza, że jeżeli ktoś na przykład miał tylko 7 dni na zapłacenie kary, bo inaczej ona się podwoiła, teraz ma tych dni 90, to jeżeli wcześniej zrobił to po 7 dniach, to i tak musi zapłacić karę podwójną. Temat skomplikowany, jeszcze pewnie nie jeden raz będziemy do niego wracać. Tymczasem w spalarni odpadów też dzieje się całkiem sporo. Szczegóły zna Andrzej Kutys.
10: Spór zbiorowy w szczecińskiej spalarni odpadów NSZZ Solidarność przy ZUO, czyli Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów Szczecin, rozpoczyna procedurę sporu zbiorowego. Tak brzmi nagłówek tego właśnie maila, który wysłała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów. Generalnie, no w skrócie rzecz ujmując, chodzi o płace. To jest o tyle ciekawe, że naturalnie ZUO to jest miejska spółka i temat płac ogólnie, czy w urzędzie, czy na przykład w DPS-ach, to były dosyć głośne sprawy. Ciekawy jestem, jak ta sprawa się będzie rozwijać. Tak jak mówię, to jest pierwszy akord tej sprawy, natomiast cytując fragment tego pisma, decyzja o wejściu w spór zbiorowy jest następstwem wielomiesięcznych rozmów dotyczących regulacji płac. Pomimo ciągłego przeciągania negocjacji i gry na zwłokę ze strony pracodawcy, do dziś nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie podwyżek dla załogi. Czekamy na kolejne ruchy ze strony zainteresowanych stron i pewnie do tematu sporu zbiorowego w szczecińskiej spalarni odpadów. Na razie nie ma oczywiście tutaj informacji. Jak czytamy, na razie Solidarność zdecydowała o wykorzystaniu przewidzianym prawem procedury sporu zbiorowego. No więc zobaczymy, co z tym sporem zbiorowym się wydarzy. Pracodawca otrzymał 10 dni na spełnienie zgłoszonych żądań w całości.
7: Tymczasem jutro o poranku będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie. Profesor Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego będzie naszym gościem o poranku. Już teraz gorąco zapraszam. Trzymajcie się. Michał Kaczmarek, to ja. Spokojnego wieczoru i słyszymy się jutro po 8 rano. Ale